rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

94 i 9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: Ale czas na wiadomości. Jest szósta, a wysłuchacie Radia Sochaczew.
1: Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Sejmu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
2: Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Wczoraj w większości kraju znów padał deszcz. Dziś maksymalnie termometry mają pokazać 22 stopnie. Tak będzie głównie na zachodzie kraju. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
1: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przejmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. O wręczanie mu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów, może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczyli łapówki.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Zagranica. Powierzchnię blisko 5000 hektarów objął już pożar lasu w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji. Z ogniem walczy około 800 strażaków, spłonęło kilka domów. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało prawie 20 tysięcy mieszkańców i turystów. Ogień, prawdopodobnie wzniecony przypadkowo, pojawił się w środę wieczorem i rozprzestrzenił bardzo szybko w sosnowym lesie w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. Teraz sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie odbędzie się 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się dziś nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych, mówią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
5: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
6: Komfort pracy już jest niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputer, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
1: Pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy o 18:00. Radomiak zagra w nim z Wieczystą.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w tym momencie w Sochaczewie na termometrach 15 stopni. Chłodniutko, temperatura odczuwalna oczywiście jeszcze niższa. Wiatr osiąga w porywach 16 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza, maksymalnie dzisiaj 22 stopnie, ale przez chmury ta odczuwalna temperatura będzie niższa, no i szansa na opady cały czas jest. Weekend ma być pogodny, słoneczny, 26 stopni w sobotę, 30 stopni w niedzielę, ale wszystko zależy od chmur, ile tego słońca będzie. Także deszczowy i chłodniejszy początek przyszłego tygodnia, bo 20 stopni, ale w dalszej jego części dużo słońca i temperatury zdecydowanie wyższe, tak jakby latko wróciło.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A dzisiaj troszeczkę o czasach dzieciństwa, dawnych, bliższych i o tym, kim chcieliśmy być gdy byliśmy mali, a mi się podklejały karteczki z podpisem, który przycisk do czego służy, więc mam nadzieję, że przykleiłem je dobrze. Ja o swój dyżur się nie martwię, ale mam nadzieję, że chłopaki nie są przyczepieni i przywiązani na stałe do tego, co tu było na właśnie naszej konsoli popodpisywane. No ale trudno, co ja się będę martwił o nich? Mamy przecież piątek, piąteczek, piątunio, dzień, który się dopiero nam pięknie zaczyna, 24 dzień lipca. Kinga, Krzysimir, Krystyna, Olga, Wiktor świętują imieniny. No musi być dobrze, prawda?
9: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
0: To dobrze, ten dzień też trzeba pod kątem muzyki rozpocząć. 5 po 6, Radio Sochaczew i Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, to dla was. Teddy Swims za moment u nas z utworem Mr. Know It All.

Teddy Swims w Radiu Sochaczów, moi drodzy, 13 minut minęło od 6, piątek, piąteczek, piątunio. Tak tylko przypominam tym, którzy się budzą i nie wiedzą do końca, jaki mamy dzień tygodnia. Human League już teraz, Mateusz Ziółko za moment, a potem kalendarium w Radiu Sochaczew. Najlepsza muzyka właśnie tutaj, specjalnie dla was na każdy dzień, a na piątek to już szczególnie...

0: 19 minut minęło od 6, czas na kalendarium w Radiu Sochaczew oczywiście. Moi drodzy, 1400 rok w salach dzisiejszego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kolegium Maius odbyły się pierwsze wykłady akademickie właśnie 24 lipca. W 1520 roku król Zygmunt I Stary wydał edykt toruński wymierzony w innowierców, a w 1625 roku mianowano pierwszego naczelnego poczmistrza Wrocławia. W 1808 pionier aviacji pochodzenia mołdawskiego Jordaki Kuparentko dokładnie odbył w Warszawie swój trzeci lot balonem, a w 1815 roku założono Towarzystwo Naukowe Krakowskie. W 1998 roku Sejm RP uchwalił ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, przywracającą od 1 stycznia 1999 roku powiaty i zakładającą podział kraju na 16 znanych nam województw.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszak. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszak. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Rewelacyjny jest ten numer, jest inspirujący, porywający i fajnie się kojarzy z nową wersją filmu Top Gun, czyli z Maverickiem. W wolnej chwili polecam, oglądajcie, natomiast to co najważniejsze, słuchajcie w radiu Sochaczew. One Republic, I'm Worried za nami, Eruption, One Way Ticket, potem Daria Zawiałow i dzisiaj podróż z sentymentem do czasów dzieciństwa. Fajna kartka w kalendarzu, ważne święto zresztą obchodzone także w Sochaczewie, no i dobry pretekst do tego, by porozmawiać o tym, kim chcieliśmy zostać, gdy byliśmy mali. A może dalej marzycie? O tym dzisiaj więcej szczegółów za momencik.
1: Radio Sochaczew.

0: Dzisiaj przenosimy się w czasy dzieciństwa, zamykamy oczy i wracamy do tych beztroskich lat. Kim chcieliście zostać, gdy byliście mali? Dzisiaj w kalendarzu Dzień Policjanta, zresztą świętowany w Sochaczewie i o tych obchodach też wam opowiem przed godziną 7. Natomiast to dobry pretekst, żeby porozmawiać, czy wam się udało, czy może jednak nie, czy los napisał inny scenariusz, a może to były wasze świadome decyzje. Ja pomysłów miałem wiele. Chciałem być pilotem, chciałem być Indianą Jonesem, odkrywać kości dinozaurów, chciałem być strażakiem i w ogóle tych pomysłów to było naprawdę sporo. Nawet marynarzem w pewnym momencie, jak Krzysztof Krawczyk wyśpiewał. Ale ostatecznie los skierował mnie w inne rejony, ale jestem ciekaw, jak to było u was. Czy mieliście jakieś takie genialne, fantastyczne pomysły? A może komuś z was udało się tę dziecięcą ścieżkę, którą obraliście, zrealizować? 46 863 22 22 i zaglądajcie na naszego Facebooka. Tutaj także post związany z tym. Ciekaw jestem waszych propozycji.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Tam 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: 13 minut do godziny 7, moi drodzy, dzisiaj Dzień Policjanta w kalendarzu, a dokładnie w środę 22 lipca funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie obchodzili Święto Policji, które dzisiaj jest w kalendarzu, ale w środę były obchody, uroczysta zbiórka była okazją do wręczenia odznaczeń, aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień dla policjantów sochaczewskiej jednostki. No i o tym możecie przeczytać na tusochaczew.pl, zachęcam do lektury. No i jak czytamy, 24 funkcjonariuszy łącznie otrzymało awanse, dwóch mamy oficerów starszych, mamy czterech nowych aspirantów, mamy dziewięciu podoficerów, dziewięciu w korpusie szeregowych policji, więc no niech się dobrze służy, niech na służbie nie będzie tak źle jak mówią i oby było bezpiecznie, bo to jest najważniejsze No i tego pozostaje życzyć. Fotogaleria na tusochaczew.pl. Było uroczyście, fajnie. No i powodzenia, panowie.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Punktualnie o 7 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Uwaga, włamywacze na terenie gminy Rybno. Doszło do serii włamań, zwłaszcza w miejscowości Jóźin. Sochaczewska 80 może godnie powitać absolwentów na stuleciu. Wyremontowano stary parking. Uczniowie Iwaszkiewicza zaprzyjaźnili się ze swoimi rówieśnikami ze szkoły średniej w Nicei we Francji. Szczegóły za chwilę. Oskar Tomczyk, zapraszam. Pilny komunikat wójta gminy Rybno, wydany w związku z włamaniami, jakie miały miejsce w Jóźinie w ostatnim czasie. Celem włamań stały się gospodarstwa rolne. Wójt Damian Jaworski wydał apel o informowanie o podejrzanych osobach lub pojazdach, które zwróciły uwagę mieszkańców. W przypadku zauważenia niepokojących zdarzeń można kontaktować się pod numerem alarmowym 112 lub łącząc się z posterunkiem policji w Młodzieszynie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Otoczenie przy Sochaczewskiej 80 uległo znacznej poprawie. Mowa zwłaszcza o nowo oddanym parkingu po lewej stronie szkoły. Wcześniej na tym nierównym terenie dochodziło do różnych sytuacji losowych. Teraz, jak zapowiada dyrektor szkoły Julia Jakubowska, takich sytuacji być nie powinno.
10: Ponieważ to jest taki parking wjazdowy, no i jeżeli Państwo się rozejrzycie, to widać w tej chwili ulicę, a jakiś czas temu po prostu nie było widać ulicy i niestety zdarzenia losowe się tutaj bardzo często zdarzały. Ta część szkoły po lewej stronie wygląda naprawdę imponująco i po stronie hali sportowej również, więc serdeczne podziękowania, ponieważ szkoła wypiękniała i akurat na jubileusz i myślę, że jak przyjadą absolwenci z tych 100 lat, to po prostu zobaczą, że szkoła zmieniła się całkowicie. Przede wszystkim nie będzie błota, nierówności, nie będzie takich historii. Młodzież w tej chwili szanuje te wjazdy, no nie mamy takich kierowców rajdowych, żeby tutaj niszczyć te parkingi. Jakość wjeżdżania do naszej szkoły mocno się poprawiła.
9: Przypomnijmy, uroczysty jubileusz stulecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie odbędzie się 12 września.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Sochaczewski Iwaszkiewicz nawiązał współpracę z Francją, a konkretnie to ze szkołą średnią w Nicei. Na mocy tej współpracy francuscy uczniowie wybrali Zespół Szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza jako miejsce, które chcą ponownie odwiedzić.
11: Francja była naszym wyjątkowym wyjazdem w tym roku. Ma bardzo wiele owoców przyszłościowych, bo po pierwsze, Francuzom tak bardzo spodobała się współpraca z naszą młodzieżą, że postanowili sami zobaczyć Polskę i poznać Polskę. 1 czerwca przyjechali na tygodniową wycieczkę do Polski i dokładnie ta grupa, z którą nasi uczniowie współpracowali, postawiła warunek, że wycieczka do Polski się może odbyć i oni oczywiście jadą, ale pod warunkiem, że odwiedzą swoich nowych przyjaciół z Polski, z Iwaszkiewicza. I takie spotkanie miało miejsce dokładnie właśnie 1 czerwca, gdzie nasza młodzież miała szansę gościć swoich kolegów francuskich, nauczycieli francuskich.
9: Mówiła kierownik kształcenia praktycznego w Iwaszkiewiczu Agnieszka Mućka. Uczniowie sochaczewskiej szkoły oprócz wyjazdu do Francji zwiedzili w tym roku również Grecję.
12: Uwaga na burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wschodniej Polski, konkretnie dla Podlasia, Lubelszczyzny, a także wschodnich powiatów Mazowsza i części Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada do 30 mm deszczu. A w PiSie na razie cisza przed burzą. O północy minął termin ultimatum prezesa dla stronników Mateusza Morawieckiego, czyli czas na wybór: partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego partyjnych lojalek nie podpisali, ale deklarują, że chcą pozostać w PiSie. Szans na pojednanie wewnątrz partii nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska van Hojkelom.
13: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
12: Więcej o przyszłości PiSu dowiemy się zapewne w południe. Wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Polskie służby do wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach podchodzą z należytą powagą i stanowczością, zapewnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o ostrzeżenie ze strony MSZ Białorusi przed możliwym zamachem terrorystycznym na terytorium naszego kraju. Resort w Mińsku twierdzi, że zamach miałaby przygotowywać osoba skazana na Białorusi i pozbawiona niedawno przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu. A celem ataku według białoruskiego MSZ mają być niepełnoletnie dzieci mieszkającej w Polsce aktywistki, mającej białoruskie obywatelstwo.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w pogodzie jak to w pogodzie? Trochę w kratkę, trochę z uśmiechem, trochę dobrych informacji, trochę złych. Dziś przelotne deszcze mogą nam towarzyszyć, chmury zostają ewidentnie, 21 stopni to wynik maksymalny, chociaż ta temperatura odczuwalna będzie niższa, obecnie mamy 15 kresek na plusie, 26 stopni, jutro 30 w niedzielę i ma być pogodnie i ciepło w weekend bez deszczu, ale z chmurami, natomiast od połowy przyszłego tygodnia zdecydowanie więcej słońca i temperatury od 25 do 30 stopni.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia, Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzyszy. Ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry, lato!
16: 94,9 FM.
8: No to startujemy z odliczaniem, moi drodzy. Jedni odliczają do urlopu, inni do wyjazdu, na przykład na wakacje, jeszcze inni do wyjścia z pracy lub weekendu. My odliczamy razem z Wami, jak tylko sobie życzycie. Odliczamy najlepszą muzyką, czyli grupą Europe, The Final Countdown, 6 po 7. Bartek Staniaszek, witam Was ciepło w Radiu Sochaczew właśnie w piątunio 24 lipca. Shawn Mendes za chwilę, a potem elektryczne gitary w hicie dnia.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: I elektryczne gitary kultowy Killer w hicie dnia w radiu Sochaczew. 13 po 7.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale pewnie wiecie, że już w minioną środę wystartowała jedna z największych imprez w Polsce kolarskich, drugi co do wielkości wyścig, czyli międzynarodowy wyścig kolarski dookoła Mazowsza, jego 69. edycja. Start i rozpoczęcie miało miejsce w Błoniu, gdzie dzisiejszy etap będzie rozgrywany, o tym m.in. w naszym serwisie sportowym o godzinie 9. Spora atrakcja, ale warto posłuchać, będziecie wiedzieć, gdzie będzie można zobaczyć tych naprawdę świetnych kolarzy i kibicować im oczywiście na trasie. Pogoda z pogodą różnie może być, ale najważniejsze, by tych emocji, sportowych emocji nie brakowało i by było bezpiecznie. Te i inne informacje oczywiście w Radiu Sochaczew.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.
5: Codziennie, to się opłaca.
4: Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: A na razie dość spokojnie na sochaczewskich ulicach i nie tylko. W centrum, no to wiadomo, najwięcej aut w okolicy ulicy Warszawskiej i głównych skrzyżowań ze światłami, a także na Alei 600-lecia. Koło ulicy Płockiej, czyli wylotówka z Gawłowskiej, też tutaj robi nam się ciasno, ale głównie ruch kieruje się poza miasto, więc wylotówki przejezdne, ale na odcinkach między Stolicą a Sochaczewem, czyli 92 i 580 tych samochodów właśnie kierujących się do stolicy najwięcej. Wolniej pojedziecie przez większe miasta, przez Błonie, Ołtarzew, tutaj przez skręt w prawo w kierunku Pruszkowa, no i Ożarów Mazowiecki. Na 580 będzie to Leszno, Stare Babice, Latchorzew, czyli tutaj od strony Bemowa. Sama dwójka przejezdna zarówno w kierunku Warszawy, jak i w kierunku Łodzi. Do tego wylotówka 50 w tym rejonie, jak i północne rejony. Też te drogi wszystkie są przejezdne, więc mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej, żeby wam się dobrze jeździło.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czy wiesz, że

0: zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

Kylie Minogue, In My Arms. 8 minut przed godziną 8. No a teraz Dawid Kwiatkowski, za moment David, ale ten zagraniczny, czyli Guetta, Run Run Over. No i mnóstwo tej fajnej, porywającej takiej muzyki z pasją mamy dla was. Trochę takich rytmów techno-house'owych też się będzie wkradać, dlatego że w piątek to my i was i siebie musimy odpowiednio nastroić, bo i After Weekend, i mnóstwo takich atrakcji muzycznych, i dobre granie wieczorem, i jutro cały dzień w klimacie disco, bo przecież mamy Disco Bzurę. Także jest o czym mówić, jest na co zapraszać i jak w Radiu Sochaczew jest czego słuchać.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Polędwica wieprzowa 25,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, lato.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Punktualnie o godzinie 8:00 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Już teraz, dokładnie.
12: Powstaje nowy budynek powiatu, w tym serwisie o tym, jak będzie wykorzystany. Sobota z gwiazdami muzyki tanecznej, już jutro disco Bzura. W tym serwisie także o zbiórce elektroodpadów na rzecz Antosia Wysockiego. Oskar Tomczyk, zapraszam. Rośnie w oczach nowy budynek starostwa, w którym swoje miejsce znajdzie w przyszłości Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Osoby, które korzystają z różnego rodzaju pomocy społecznej, jak i pracownicy, potrzebują takiego miejsca, zapewnia dyrektor PCPR-u Katarzyna Kajak.
13: Praca naszych jednostek dotyczących i pomocy społecznej, i edukacji jest tak mocno wspierana, bo bardzo potrzebujemy nowego budynku, bardzo potrzebujemy nowych pomieszczeń. Zmienia się nam powiat, zmienia się nasze otoczenie i my w takim miejscu mamy nadzieję, że nasze zadania będziemy realizować po prostu jeszcze lepiej, jeszcze z większym zaangażowaniem, bo rzeczywiście jest coś takiego, że otoczenie ma na nas wpływ, na naszą pracę, na to, jak się zachowujemy, a nasi podopieczni, którzy są specjalną grupą, też potrzebują wyjątkowych warunków, także ze swoich okien robimy całą dokumentację fotograficzną, także wszystko będziemy mieć uwiecznione. Dziękuję pięknie.
12: Aktualnie zakończono już w całości etap konstrukcyjny budynku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: To już jutro. Gwiazdy muzyki disco polo wystąpią w sochaczewskim amfiteatrze. Będą to Playboys, Dave, Chadoman, Miły Pan i Spontan. Przed nami druga edycja festiwalu Disco Bzura w Sochaczewie, organizowana przez Miasto Sochaczew oraz Radio Sochaczew.
14: Świętujemy Disco Bzurę, druga edycja. Serdecznie zapraszam. To też taki moment, żeby się zintegrować, żeby się pobawić, spotkać znajomych i też skorzystać z wakacji. Trzymajmy kciuki za pogodę, żeby była dobra. Line-up dla osób, które lubią muzykę rozrywkową, naprawdę jest dosyć ciekawy. Ja miałem okazję ogościć jednego z artystów, to Chadoman. Resztę Państwo doczytacie na portalu Tu Sochaczew, Radio Sochaczew, czy na stronie Miasta Sochaczew. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam, bo takie wydarzenia są organizowane dla Państwa i mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się po raz kolejny razem.
12: Zapraszał burmistrz Daniel Janiak. Oprócz koncertów pojawi się także rozbudowana strefa gastronomiczna, wesołe miasteczko dla najmłodszych oraz stoiska lokalnych organizacji.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Przypominamy, że do 30 lipca trwa charytatywna zbiórka elektroodpadów, z której cały dochód zostanie przekazany na wsparcie rehabilitacji 6-letniego Antosia Wysockiego. Odpady można przekazać w dwóch miejscach. Zbiera je punkt selektywnej zbiórki odpadów w kątach 1A, a także punkt zlokalizowany naprzeciwko szkoły w Iłowie.
15: Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy. Obniżającym ceny, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
16: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
15: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
4: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgi miny.
15: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. Rekin, żarłacz biały zauważony w pobliżu znanego portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku. W czwartek dużych rozmiarów rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego nagrano krótki film. Dla plaż w rejonie kurortu wydano już ostrzeżenie. Obecność żarłacza białego u brzegów Portugalii to rzadkość.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Jeśli czekają Was wakacyjne wyjazdy nad morze, to zdecydowanie lepsza pogoda od połowy przyszłego tygodnia. U nas warunki podobne. 14 stopni dziś, chmury na niebie zostaną, może kilka stopni nam jeszcze przybędzie, ale nie nastawiałbym się dzisiaj na okulary przeciwsłoneczne na nosie. Lepszy będzie parasol w ręku, chociaż te przelotne opady w różnym momencie mogą nas zaskoczyć, mogą nam się przytrafić. 26 stopni za to jutro, sobota bezdeszczowa, pogodna, 30 stopni w niedzielę, 20 stopni na początku przyszłego tygodnia z przelotnymi opadami deszczu, a od połowy dużo słońca, od połowy przyszłego tygodnia. 28-29 stopni nawet na horyzoncie z ciepłym, pogodnym weekendem. I tak niech zostanie.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A w tej godzinie na pewno porozmawiamy o tym, kim chcieliście zostać, gdy byliście mali, czy się udało, bo to w nawiązaniu do dzisiejszego dnia policjanta właśnie obchodzonego 24 lipca. Zrobię też małą sondę, popytam moich redakcyjnych kolegów i koleżanki właśnie, jak to u nich było, czy sen się spełnił, czy dalej marzą o tym, by realizować się być może w innych dziedzinach. A jakie życie pisze scenariusze, to już każdy z Was też doskonale przecież wie. Shaken Stevens na początek, Nicky Yor i otwieramy kolejną godzinę 6 po 8, tu Radio Sochaczew.
7: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.

A teraz nam się pięknie, melodyjnie zrobi za sprawą grupy Enej i to taka sentymentalna podróż do czerwca, bo przecież podczas teresińskiej nocy czerwcowej wszyscy obecni mogli bawić się przy hitach tej grupy. Enej nie chce spać, Nathan Dave na horyzoncie, no i za kilka minut zerkniemy na tusochacze.pl.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
10: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

to jeszcze zanim weźmiemy się za poważne lektury, znowu mi karteczka spadła, więc pamiętajcie, chłopaki, nie przywiązujcie wagi do tego, jak są nasze suwaki i klawisze popodpisywane. To tak na przyszłość. Natomiast, korzystając z okazji, że rozmawiamy, zanim jeszcze zerkniemy sobie na tusochacze.pl, to zaproszę Was razem z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na bardzo fajną imprezę, która wraca w sierpniu, dokładnie 8 sierpnia, czyli trzecie zawody rowerkowe dla dzieci rowerku Jedź. Warto się zapisywać na tusochacze.pl i na stronach Mosiru znajdziecie instruktaż, jak się zgłaszać, a cała ta impreza od 10 w miejskiej strefie aktywności nad Bzurą, czyli w tej przestrzeni, gdzie tam pump track jest i będzie można na rowerach i rowerkach poszaleć, bo te wszystkie aktywności to i dla młodszych, i dla starszych. Zachęcam do udziału, a za moment, no, kilka słów z tusochacze.pl. Wcześniej jeszcze Rick Astley, Drenchill i oczywiście raport z dróg, z sochaczewskich dróg.

0: starlight.
1: Radio Sokarzew. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
13: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
14: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
15: No to jazda! Znów wyruszamy na sochaczewskie drogi, moi drodzy. I pamiętajcie, że warunki pogodowe mogą się zmieniać. W wielu miejscach może być ślisko. Na wierzch jej przyczepność też się zmieniają, więc nie ma co jeździć na zderzaku. I pamiętajcie, że znaki ograniczenia prędkości też są po coś. Ja wiem, że czasem by się chciało szybciej, czasem mówicie, że umiecie szybciej, a potem piszemy na tusochaczew.pl o Was i o Waszych kraksach. Dlatego lepiej dostosować prędkość do warunków i naprawdę ochłonąć trochę na drodze. Jeśli chodzi o ulicę Warszawską, tu jest ciasno, samochodów sporo, czekacie na przejazd na światłach, ale ją 600-lecia jedziecie wolniej. Podobna sytuacja w Trojanowie, tutaj też ciaśniutko, ale obwodnica przejezdna i drogi wylotowe wyglądają nieźle. Spora aut na odcinku 92 i 580, czyli między Sochaczewem a stolicą. Ruch także płynny na A2, ale bliżej stolicy to tam się robi gęsto. W kierunku Łodzi droga dobra, jeśli chodzi o północne rejony w kierunku Wyszogrodu czy 577 do Sannik, tutaj wszędzie dojedziecie bez żadnych utrudnień.
12: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
13: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
14: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.

0: No i mamy dokładnie 13 minut do godziny 9. To dobry moment, żeby zaprosić Was na sobotę nie tylko na festiwal Disco Bzura, ale także i do bardzo fajnej akcji, z którą wraca nasz urząd. Chodzi o popularyzację roślinek, które będą wręczane Wam, jeżeli tylko przyniesiecie jakieś baterie i elektroodpady. Dokładnie popularność tej akcji wydaje się tylko rosnąć, informuje portal tusochacz.pl. No i w związku z tym Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta proponuje mieszkańcom wymianę roślinka za baterię. Tak też będzie w sobotę 25 lipca właśnie podczas festiwalu Disco Bzura. No i to wszystko, żeby Was nie wprowadzić w błąd. W okolicy Podzamcza na stoisko zapraszamy o godzinie 14, więc Wy przenosicie baterię, a w zamian dostaniecie mały prezencik w postaci roślinki. Idea zacna, mam nadzieję, że chętnie weźmiecie udział. I w tej wymianie, no i oczywiście w festiwalu Disco Bzura.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: No i czas na smutne kawkowe deklaracje, czyli byłaś dla mnie wszystkim. W Radiu Sochaczew ten hit poparzonych kawą 3, a swoją drogą kawusia przed godziną 9 to jest całkiem niezły pomysł. Za moment wiadomości, te lokalne i te sportowe.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Polędwica wieprzowa 25,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Punktualnie o 9 w Radiu Sochacze w wiadomości.
9: Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień na obwodnicy Sochaczewa, te od wtorku w przyszłym tygodniu. Trwają zapisy na tegoroczną łowicką pieszą pielgrzymkę młodzieżową na Jasną Górę. Rozmawiamy z nowym księdzem przewodnikiem sochaczewskiej grupy. ZUS wypłaci rentę rodzinną za całe wakacje studentowi pierwszemu roku. Komu dokładnie przysługuje, o tym w serwisie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Uwaga kierowcy, utrudnienie na obwodnicy w Kuznocinie. Od 28 lipca, czyli od wtorku, zmieni się organizacja ruchu na fragmencie obwodnicy Sochaczewa. W związku z rozbudową autostrady A2, tego dnia od 13 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie obwodnicy w Kuznocinie. Zmiany obejmą drogę krajową numer 50 oraz drogę krajową numer 92. Nowa organizacja ruchu jest związana z przebudową układu drogowego i poszerzeniem autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. A prace, które będą dotyczyć wspomnianych dróg, będą związane z ustawianiem oznakowania. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Oto ja, poślij mnie. To hasło tegorocznej 31. Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę. LPPM wystartuje 6 sierpnia, a 14 sierpnia pielgrzymi dotrą do Częstochowy. Co daje pielgrzymka? O tym nowy przewodnik grupy świętego Rafała Archanioła, ksiądz Michał Szkupiński z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie.
10: Człowiek jest naładowany, możemy powiedzieć, akumulatory duchowe. Na pewno duchowość, bo jest czas na modlitwę wspólną. Codziennie jest msza święta, codziennie jest modlitwa różańcowa, jest konferencja, jest rozważanie drogi krzyżowej, jest koronka do Bożego Miłosierdzia, czyli możemy powiedzieć, że bardzo dużo tych aspektów duchowych. Czyli przez te 9 dni, jeżeli maszerujemy, pielgrzymujemy, czy nawet krócej, no to wiele osób i ja tak samo mówię, że jesteśmy naładowani duchowo.
9: Więcej o tegorocznej pielgrzymce w rozmowie z gościem Dnia Radia Sochaczew już w tej godzinie. Zapraszam o 9.20.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: ZUS wypłaci rentę rodzinną za całe wakacje studentowi pierwszego roku. Renta rodzinna przyznana uczniowi, który ukończył ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej i chce zakończyć swoją edukację, przysługuje do końca sierpnia. Maturzyści, którzy zamierzają kontynuować naukę, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS-u odpowiednie zaświadczenie. Warto pamiętać, pamiętać o tym, że dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych renta rodzinna wypłacana jest do końca sierpnia.
11: Jeśli przyszły student złoży oświadczenie, że od października rozpoczyna naukę, ale tak się nie stanie, niestety będzie musiał zwrócić rentę za wrzesień. Zdarza się też tak, że rok akademicki zaczyna się później niż w październiku. W takiej sytuacji renta za wrzesień nie przysługuje. Można ją pobrać dopiero od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o wypłatę renty wraz z zaświadczeniem potwierdzającym rozpoczęcie studiów.
9: Informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Znamy datę otwarcia kompleksu sportowego przy Warszawskiej 80.
13: Słuchacze Radia Sochaczew będą mogli to usłyszeć jako pierwsi i zaprosimy wspólnie na otwarcie stadionu. To będzie bardzo, bardzo ważny moment, nie tylko dlatego, że pokażemy pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o obieg przy ulicy Warszawskiej. To będzie 19 września, godzina 15, ale to też będzie ważny moment, ponieważ zagramy charytatywnie. To będzie mecz charytatywny. Formuła była świetna w zeszłym roku. Ekipa burmistrza kontra Orkan. Będziemy wspierali dzieci państwa Tarasów w ciężkiej walce z nieuleczalną chorobą.
8: Tłumaczył w magazynie sportowym Radia Sochaczew burmistrz Daniel Janiak. Sportowy Sochaczew to inwestycja, która nie byłaby możliwa bez dotacji zewnętrznej, czyli pieniędzy z programu inwestycji strategicznych Polski Ład i wsparcia Ministerstwa Sportu.
13: Takie samorządy jak Sochaczew, muszę Państwu powiedzieć, że raczej miałyby ciężko zrealizować tak potężne inwestycje. Sportowy Sochaczew projekt za 35 milionów i to nie sposób zatrzymać się przy pośle Macieju Małeckim, podziękować, bo to bardzo ważne środki, duże środki. Niedługo będziemy otwierali te inwestycje. Cieszę się, że zrealizujemy i będziemy finalizowali te dwa stadiony, zarówno przy ulicy Warszawskiej, jak i przy ulicy Chopina. Samorząd, który porwałby się sam na taką inwestycję blisko 36-milionową, to na pewno skończyłby albo emisją obligacji i zadłużaniem miasta i też nie wszyscy muszą kochać sport i to zrozumieją.
8: Dodał burmistrz Daniel Janiak. Rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Burmistrz miasta Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, UKS Mosir, Basket Sochaczew zapraszają na kolejną edycję turnieju koszykówki 2x2 Duo Basket pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Mecze 2x2 na jeden kosz, gramy równolegle na dwóch boiskach do zdobycia jeden punkt i dwa zza linii trójek. W sobotę 1 sierpnia o 9 turniej do lat 15, w niedzielę 2 sierpnia od 9 turniej w kategoriach kobiet i open. Warto się zapisywać, są limity zgłoszeń. Zapraszamy także na jutrzejszą uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nagrobka pierwszego prezesa Bzury Chodaków.
14: Klub sportowy Bzura Chodaków ma zacząć zaprosić wszystkich mieszkańców, sympatyków klubu sportowego Bzura na uroczyste poświęcenie nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa klubu sportowego Bzura Chodaków świętej pamięci Stanisława Poznańskiego. Uroczystość odbędzie się 25 lipca o godzinie 9.30 na cmentarzu parafialnym w Trojanowie.
8: Zaprasza Piotr Tymorek, prezes Bzury Chodaków. W środę w Błoniu na rynku rozpoczął się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Raid Erm z grupy Energus Cyclic Team został zwycięzcą inauguracyjnego odcinka. Na drugim miejscu finiszował w środę Michał Pomorski z ATT Investments. Na sam początek organizatorzy przygotowali dla zawodników etap o długości blisko 152 km Błonie-Leszno. Dziś odcinek w Teresinie. O 10 prezentacja ekipy, o 11 start ostry, start i meta na wysokości Stadionu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie przy alei 20-lecia 32. Występują utrudnienia w ruchu. Zakończenie wyścigu dookoła Mazowsza tradycyjnie jutro w Kozienicach.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
5: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
8: Dzień w pracy, czasami stanie w korku, czasami gotowanie się wody w czajniku. Jednym słowem, nic nie może przecież wiecznie trwać, czyli Anna Jantar w Radiu Sochaczew 7 po 9.

0: co słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: Warszawskie dzielnice z dofinansowaniem od samorządu Mazowsza. Wsiądziemy na chwilę do pociągu słoneczny, który zawozi pasażerów nad morze. A na koniec pojawimy się w Brudzeniu Dużym, gdzie odbędzie się kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Blisko 8 milionów złotych na obiekty sportowe trafiło do warszawskich dzielnic. Pieniądze pomogą w budowie i rozbudowie m.in. boisk czy basenów, a także dostosowaniu ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. O dofinansowanych projektach mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
2: Podpisaliśmy 8 umów na dofinansowanie zadań z dziedziny sportu, to znaczy inwestycji, które będą służyć sportowej bądź to rywalizacji, bądź rekreacji mieszkańców. 7,9 miliona złotych na realizację tych zadań.
1: Jednym z dofinansowanych projektów jest budowa pływalni przy ulicy Ostruckiej na warszawskiej Białołęce, mówi Anna Majchrzak, burmistrz dzielnicy i radna województwa mazowieckiego.
3: Pływalnia na ulicy Ostruckiej to inwestycja w dzielnicy, ale myślę, że będzie z tego korzystać całe miasto stołeczne Warszawa, a nawet Mazowsze, dlatego że będzie to jedna z największych pływalni w tych okolicach. Jest to ogromny obiekt z dużymi możliwościami zarówno rekreacyjnymi, jak i podnoszeniem kwalifikacji w pływaniu.
1: Wsparcie przekazywane jest przez władze Mazowsza w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
0: Mazowsze dla działkowców.
1: Do 23 rodzinnych ogródków działkowych z Warszawy trafiło ponad 400 tysięcy złotych. To pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Środki umożliwią realizację wielu małych, ale ważnych inwestycji, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
2: Współfinansujemy drobne inwestycje niezbędne dla funkcjonowania tych ogrodów działkowych. To są jakieś drobne chodniki, oświetlenia, wodociągi, czy też inne inwestycje.
1: Łącznie w tym roku na program Mazowsze dla działkowców samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 1 000 000 zł.

0: to umożliwi realizację aż 64 inwestycji na całym Mazowszu.
1: W drodze.
0: Za nami prawie połowa wakacji. To czas podróżowania i odpoczynku. Od lat Koleje Mazowieckie zapewniają szybki i tani transport nad morze. O pociągu słonecznym mówi prezes spółki Robert Stępień.
2: Od kilku lat jest też zdublowany przez pociąg słoneczny BIS, który jeździ do Gdyni z kolei, a zatem są dwa wakacyjne pojazdy Kolei Mazowieckich, jeden do Ustki, drugi do Gdyni.
0: Ta forma transportu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mazowsza.
3: Kilka lat już z rzędu jeździmy słonecznym na wakacje, szczególnie jak jest w soboty właśnie jeszcze dodatkowo słoneczny BIS.
4: Jest to też taki wygodny sposób podróży, omijamy wszystkie korki, w miłej atmosferze dotrzemy na miejsce nad morzem.
0: Więcej o ofercie pociągu słoneczny można znaleźć na mazowieckie.com.pl.
1: Warto wiedzieć.
0: Ta petycja może mieć duże znaczenie. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpatrzył pismo od mieszkańca dotyczące honorowych dawców krwi. W petycji wskazano, żeby ta grupa miała dodatkowe zniżki na transport publiczny na Mazowszu, mówi radna województwa mazowieckiego Katarzyna Łęgiewicz.
5: Ta petycja jest dosyć szeroka, zakłada ulgi zarówno w kolejach mazowieckich, jak i w pociągach Polregio na terenie Mazowsza, czy warszawskiej kolei dojazdowej. I komisja pochyliła się nad tą petycją. Uważamy, że ten dar krwi, jaki dają honorowi dawcy krwi, to jest tak cenny dar, że trzeba promować taką postawę.
0: Radni województwa mazowieckiego chcą, aby system zniżek był podobny jak w innych miastach, dodaje Katarzyna Łęgiewicz.
5: Ważne jest, żeby te zniżki były podobne, żeby systemy się przenikały, że uzupełniały i żeby nie wprowadzać jakichś różnic, które by utrudniały zrozumienie systemu.
0: Sprawą zniżek dla honorowych dawców krwi zajmie się teraz Zarząd Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze zaprasza.
0: Przed nami pierwszy w tym roku Mazopiknik w regionie płockim. Wydarzenie odbędzie się w Brudzeniu Dużym. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
6: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
0: Mazopiknik odbędzie się w parku przy Szkole Podstawowej przy ulicy Szkolnej 15 od godziny 13 do 22. Widzimy się już 25 lipca w Brudzeniu Dużym.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Dzień dobry, lato.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
17: W studiu Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl ksiądz Michał Szkupiński, jeden z przewodników tegorocznej łowickiej pierwszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę. Szczęść Boże.
18: Szczęść Boże.
17: Przewodnik grupy Świętego Rafała Archanioła, grupy z Sochaczewa, z Żyrardowa, z okolic. No i będziemy rozmawiać o 31. w tym roku łowickiej pierwszej pielgrzymce młodzieżowej na Jasną Górę. Czym ta tegoroczna edycja się różni? Mam tutaj na myśli szczególnie hasło. Jakie jest hasło tegorocznej pielgrzymki?
18: W tym roku idziemy pod hasłem Oto ja, poślij mnie. To hasło jest wzięte z fragmentu Pisma Świętego, dokładnie ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza. I przez te 9 dni będziemy się wsłuchiwać w konferencję, w głos Pana Boga, w głos drugiego człowieka i będziemy chcieli każdy z nas osobiście to hasło odkryć, co ono mnie dotyczy, jak ma wpłynąć na moje życie, jak to hasło chcę dalej realizować w swoim życiu, no i do czego Pan Bóg mnie wzywa, bo jest oto ja, poślij mnie, więc od razu zadaję sobie pytanie, gdzie Pan Bóg mnie posyła w dniu dzisiejszym i na następne dni.
17: Czyli ten aspekt powołania będzie rozpatrywany tutaj bardzo mocno w tym roku.
18: Padło hasło, klucz, powołanie. Mm-hmm. Oczywiście w tym roku konferencje, które są nagrane w radiu, które będziemy puszczać podczas marszu, pielgrzymowania, właśnie mają taki charakter powołaniowy. Oczywiście nie myślimy tylko o powołaniu kapłańskim i zakonnym, pewnie nam się to nasuwa najbardziej, prawda? Ale będzie powołanie właśnie do życia małżeńskiego, odkrycia w ogóle powołania, gdzie Pan Bóg mnie dzisiaj chce postawić, prawda? Bycia matką, bycia ojcem, bycia rodzicem, bycia wspaniałym mężem, żoną, bratem, siostrą i tak dalej.
17: Przejdźmy do tego, co jest esencją, co jest najważniejsze. Dlaczego warto wybrać się na EUPP?
18: Dlaczego warto? Ci, co nie byli, myślę, że powinni pójść, żeby zobaczyć, czym naprawdę jest pielgrzymka. Bo to nie jest tylko jakiś marsz, zmaganie się z pokonywaniem kilometrów, gdzie potrzeba mieć dużo sił, też kondycję, bo tych kilometrów jest do przejścia jednego dnia i kolejne dni, to już jest, wiadomo, człowiek wykończony troszeczkę, do tego jeszcze różne warunki atmosferyczne, ale przede wszystkim jest tam doświadczenie wspólnoty Kościoła, ludzi, którzy się wspierają, którzy idą z różnymi intencjami w swoich sercach, tych wypowiedzianych, niewypowiedzianych, ci, którzy rzeczywiście zmierzają ku Jasnej Górze, bo chcą właśnie przeżyć takie swoje rekolekcje w drodze. Czas zatrzymania się, wsłuchiwanie się w głos Pana Boga, ale także w głos drugiego człowieka, rozmowy podczas samego pielgrzymowania, odpoczynku, czy w innym formie, kiedy będzie na to możliwość.
17: Rekolekcje w drodze i to jest to, jakie zazwyczaj, pewnie dla każdego trochę to są inne, ale jakie owoce daje taka pielgrzymka? Trochę ksiądz o tym powiedział, że to jest odkrycie pewnych przestrzeni w swoim życiu, ale co takiego daje, czy na przykład, bo ksiądz nie pierwszy raz będzie uczestniczył
18: w
17: pielgrzymce.
18: No nie, już nawet nie pamiętam ile razy, tak, chyba to 17-18 razy.
17: Jakie zawsze emocje temu później po pielgrzymce towarzyszyły? Co takiego się zmieniało w człowieku?
18: Na pewno człowiek jest naładowany, możemy powiedzieć, akumulatory duchowe. Na pewno duchowość, bo jest czas na modlitwę wspólną. Codziennie jest msza święta, codziennie jest modlitwa różańcowa, jest konferencja, jest rozważanie drogi krzyżowej, jest koronka do Bożego Miłosierdzia, czyli możemy powiedzieć, że bardzo dużo tych aspektów duchowych. Czyli przez te 9 dni, jeżeli maszerujemy, pielgrzymujemy, czy nawet krócej, no to wiele osób, i ja tak samo mówię, że jesteśmy naładowani duchowo. Oczywiście jako kapłan ja mam do tego możliwość każdego dnia, bo każdego dnia sprawuję Eucharystię, każdego dnia dbam o rozwój duchowy. Ale ludzie świeccy może niekoniecznie mają czas na to w pędzie pracy, obowiązków. I dla nich jest taki właśnie czas zatrzymania, czas naładowania swoich akumulatorów duchowych do pokonywania różnych trudności, które będą doświadczać w swojej codzienności życia.
17: Wymiar duchowy najważniejszy, zdecydowanie wymiar pielgrzymki, wymiar też ten fizyczny, no bo to jednak wysiłek to zawsze też nieodłączna część, ale to chyba wysiłek, który jest do pokonania praktycznie dla większości.
18: Myślę, że tak. Raczej, gdy pielgrzymujemy już kilkanaście lat, możemy powiedzieć już ponad 31 razy, tak, 31 lat pielgrzymujemy. W tych latach, co ja pielgrzymowałem, oczywiście zdarzają się osoby, które mają gdzieś trudności, ale to nie są jakieś duże ilości osób, tak? Trzeba, wiadomo, mieć troszeczkę kondycji takiej fizycznej. Wygodne buty to jest podstawa. To jest po prostu bez wygodnych butów. Chociaż zdarzają się ludzie, że idą w sandałkach czy w klapkach i dochodzą, tak? No, każdy ma inny gdzieś układ tej stopy, nóg i tak ciężaru, więc każdy organizm inny też, więc tutaj myślę, że różne osoby mają różne doświadczenie, tak? Ale raczej, jeżeli mamy taką intencję też głęboką w sercu, też mamy silną wiarę w tym, że Pan Bóg jest z nami, że On nam pomaga iść danego dnia, no to jest to do pokonania te kilometry. Średnio trzeba liczyć takie 24 kilometry każdego dnia, aby nie wystraszył nikogo, prawda? Bo jest to taka średnia.
17: Ja mam nadzieję, że nie wystraszymy. Wróćmy do księdza funkcji. Ksiądz przewodnik, na pewno to też wyzwanie. Z czym wiąże się ta funkcja?
18: Duże wyzwanie, dlatego że ja jestem przewodnikiem grupy, prawda? Bo jest przewodnik całej pielgrzymki, jest nim ksiądz Jacek Zieliński. który on ma za zadanie oczywiście całość. Ma nas poszczególnych przewodników, ma też osoby świeckie, które każdy ma swój, oczywiście swoje obowiązki i swoje zadania. Tutaj do przewodnika grupy na pewno należy zorganizowanie bazy, bo ta pielgrzymka, grupa, w której idziemy, prawda, świętego Rafała, ona już ma od kilkunastu lat, od początków ma swoją bazę, czyli ma, że są posiłki przygotowane, że śpimy razem na polu namiotowym, mamy teraz prysznice, tak, gdzie są kabiny, gdzie ta woda leci, prawda, nie trzeba chodzić z miską, szukać tej wody, więc tutaj właśnie przewodnik musi to wszystko gdzieś tam zadbać. To też jest takie dla mnie nowość, bo jestem od niedawna w parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie i właśnie będę spotykał się w poszczególnych dniach z osobami, no i będziemy ustalać. Liczę na ich otwartość i wielką pomoc tych, którzy już w tej grupie pielgrzymują, myślę, że kilkanaście razy i wiedzą, co w tej grupie trzeba zrobić, jak zrobić, aby pomóc pielgrzymom po prostu iść ku Jasnej Górze.
17: Ci, którzy pielgrzymują, wiedzą, jak wiele osób czuwa każdego dnia, czy to na bazie, czy to siostry, które zajmują się opatrywaniem tych ran, czy też ranek. To rzeczywiście jest cała grupa osób, które pomagają. Wróćmy do grupy świętego Rafała Archanioła. Wiem, że spotkanie w tej grupie przed nami. Kiedy takie spotkanie informacyjne?
18: Planujemy w mieście Sochacze, w parafii świętego Wawrzyńca, planujemy 2 sierpnia, jest to niedziela. Godzina prawdopodobnie będzie godzina 19 po mszy świętej o godzinie 18. Tutaj dla Sochaczewa i okolic gdzieś tutaj wokół Sochaczewa. A dzień wcześniej planujemy 1 sierpnia, będzie to w sobotę, w Żerardowie, z jednej z parafii, gdzie będzie wszedł ksiądz prezbiter Filip Psyk i on właśnie w tej parafii, gdzie posługuje, chce też takie zrobić właśnie spotkanie organizacyjne wraz ze mną, właśnie dla osób Żerardowa i okolic, żeby też dać im takie podstawowe informacje, no i też już nawiązać taką już więź, tworzyć wspólnotę właśnie tej grupy świętego Rafała Archanioła, bo to, że są miasta, oczywiście są poszczególne, ale razem tworzymy jedność. I nie może być inaczej, że nie tworzymy tej jedności. Kiedyś były oczywiście to 3 różne grupy, ale już do tego nie wracamy, tak? Dzisiaj jesteśmy grupą świętego Rafała Archanioła, gdzie towarzyszą nam jeszcze 2, Michał i Gabriel, i tworzymy wszyscy łowicką pieszą pielgrzymkę młodzieżową.
17: To na koniec przejdźmy do takiego technicznego tematu zapisów. Te zapisy już od jakiegoś czasu są prowadzone online, można się zapisywać, ale zapisywać się będzie można także w trakcie trwania pielgrzymki.
18: Ja powiem tak, że ja już się zapisałem online, zajmuje to bardzo szybko. Oczywiście formularz mamy do 31 lipca, mamy na stronie internetowej LPPM, czyli Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej. Tam jest wszystko wyjaśnione krok po kroku, prawda? Co trzeba zaznaczyć, na ile dni chcemy iść, bo powiem tak, że nie trzeba iść na całość panu redaktorowi, tak? Ja zachęcam, ale są osoby na przykład, że sobie idą na 3 dni, piątek, sobota, niedziela, albo sobota, niedziela, bo na przykład nie mają urlopu, albo w ogóle chcą zobaczyć, jak wygląda pielgrzymka. Ja do tego zachęcam, bo myślę, że jeżeli się nie spróbuje pójść, to się nie wie w ogóle właśnie, czym jest ta pielgrzymka, jaki to jest charakter, prawda, co ona mi daje. I większość osób, że przyjeżdża na 1-2 dni, jadą do domu, pakują się i wracają na kolejne dni, tak, bo ich to zaczyna wciągać, atmosfera, śpiewy, modlitwa i zaczyna coś się dziać ich sercu. Czyli do 31 lipca mamy takie możliwość zapisania online. Później właśnie możemy się zapisać podczas tych spotkań w parafii, czyli u nas 2 sierpnia, i w Żerardowie 1 sierpnia w sobotę, u nas w niedzielę. Będziemy mieli też komputer czy też telefony swoje i będziemy mogli pomóc osobom. A później od 6 sierpnia w sekretariacie pielgrzymki bądź też online.
17: A na 31. Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę zapraszał ksiądz Michał Szkupiński, przewodnik grupy świętego Rafała Archanioła, przewodnik grupy Sochaczewsko-Żyrardowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
18: Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim oczywiście otwarcia się na te hasło o to ja poślij mnie. Myślę, mam nadzieję, że radiosłuchacze, którzy będą słuchać, to wezwanie gdzieś ich poruszy, że chyba może w tym roku Pan Bóg mnie powołuje, abym poszedł spróbować, czym jest Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa. Do zobaczenia na szlaku. Widzimy się 5 sierpnia, bo my ruszamy z Sochaczewa już 5 sierpnia, a wszystkim 6 sierpnia w Łowiczu na mszy świętej o godzinie 7 w katedrze łowickiej. Szczęść Boże, udanych dalszych wakacji i przygotowania do łowickiej pierwszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
5: Qué estación te trae la mejor de música latina y americana.

0: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
1: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Moi drodzy, 7 minut do 10, a my już nastawiamy się na jutrzejsze emocje i atrakcje związane z Disco Bzurą. Tak jest, od 16 na scenie mnóstwo atrakcji w stylu Disco Polo, ale nie tylko w samym amfiteatrze, ale i dookoła będzie się działo. O tym naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Agata Kalińska.
1: W najbliższą sobotę, 25 lipca, w godzinach od 14 do 23, organizatorzy wydarzenia, to jest burmistrz miasta Sochaczew i Radio Sochaczew, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości na Disco Festiwal Bzura 2026. W programie zespół Playboys, godzina 16, zespół Dave, godzina 17.30, Chadomen, godzina 19, Miły Pan, 20.30 i na zakończenie o 22.00 zespół Spontan. Organizatorzy zadbali również o atrakcje poza sceną. W rejonie ulicy Podzamczej i bulwarów miejskich powstanie rozbudowana strefa gastronomiczna z kuchnią polską, burgerami, kręconymi ziemniakami, lodami, wieloma innymi przysmakami. Najmłodsi będą mogli skorzystać z wesołego miasteczka, a swoją działalność zaprezentują także partnerzy wydarzenia oraz lokalne organizacje pozarządowe. Bądźcie z nami w najbliższą sobotę 25 lipca od godziny 14 do 23.
2: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: dymisa.
1: Dzień dobry, lato. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Polędwica wieprzowa 25,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: Punktualnie o godzinie 10 w Radiu Sochaczew Wiadomości.
12: Benzyna kosztuje już średnio 7,30 zł za litr, a olej napędowy 7,64 zł. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Przez wciąż napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl.
13: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
12: Tylko autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Co dalej z PiS-em? W południe wszystko będzie jasne. Właśnie wtedy oświadczenie ma wygłosić prezes Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum, jakie postawił on blisko 40-osobowej grupie zwolenników Mateusza Morawieckiego, które brzmiało członkostwo w PiS-ie albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera się nie ugięli i nie podpisali partyjnych lojalek. Co to oznacza z punktu widzenia ich politycznej przyszłości, mówi Robert Telus z PiS-u.
14: Nie podporządkowali się pod decyzję i z automatu powinni nie usunąć, wyszli po prostu z partii.
12: Wczorajsze blisko 3-godzinne spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło przełomu, a przybliżyło rozłam. Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa i to pomimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. A powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów.
15: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
12: Przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. By dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba było zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Mało efektowny początek walki o awans do Ligi Konferencji w wykonaniu polskich drużyn. GKS Katowice przegrał na wyjeździe wyjeździe zamieszka Żlina 1-2, a Raków Częstochowa wprawdzie wygrał 3-1, ale ze słabiutką Walettą i to po niezbyt dobrej grze, mówi trener Dawid Kroczek.
0: Taki podwójny obraz spotkania. Pierwsza połowa ospała zbytną intensywnością z naszej strony, tak naprawdę w każdej fazie. Tak liczyliśmy, że w takim trybie ekonomicznym coś zbudujemy, stworzymy sytuację, strzelimy bramkę. Natomiast druga połowa, więcej momentów pod kątem narzucenia intensywności takiej naszej gry, jeżeli chodzi o atakowanie, przyspieszenie.
17: Rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji za tydzień. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Fajerwerków nie było. Kapitan naszej kadry na razie nie zadeklarował jednoznacznie, czy będzie do dyspozycji trenera Jana Urbana na wrześniowe mecze Ligi Narodów, na co liczy sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
18: Co do zasady, kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji, tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
17: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City, ale nie ten, którego się wszyscy spodziewali, bo Klaudia Zwolińska, która rok temu wywalczyła tytuły w K1 i C1, tym razem była dopiero 10 w swojej koronnej konkurencji kajakowych jedynek. Błysnął za to Michał Pasiut. W tej konkurencji 35-latek przegrał tylko z Czechem Jakubem Krejczym.
19: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem, ale no kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny, ja już jestem stary. Więc daruję mu tym razem.
17: Srebro Mistrzostwa Świata to życiowy sukces Pasiuta.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
11: Wiecie, moi drodzy, co jest najtrudniejsze w tygodniu, jeżeli chodzi o pracę? Najtrudniejsze to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek do godziny 16. Ale już bliżej niż dalej, 5 po 10, Lady Punk w Radiu Sochaczew specjalnie dla was.

0: Za nami Ariana Grande. Do tego 18 minut już minęło od godziny 10. Moi drodzy, warto wspierać biegaczy, organizując się w strefie kibica. To konkurs, który ogłosił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Na koniec sierpnia będziemy mieć słynną imprezę. Zresztą jeden z flagowych produktów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, czyli półmaraton szlakiem walk nad Bzurą. No i o tym wydarzeniu też opowie Renata Kubik, kierownik obiektów MOSiR.
1: 43. półmaraton szlakiem walk nad Bzurą odbędzie się 30 sierpnia. Trasa tradycyjna z Kamiona do Sochaczewa, wytyczona, sprawdzona też, kochani, tak właśnie muszę tu powiedzieć, sprawdzona dzięki tu Pawłowi Rzeczyckiemu, który przebiegł całą trasę i sprawdził, czy wszystkie kilometry się zgadzają, bo ja mam z tym zawsze problem, ale ten półmaraton jest tak, jak miało być, tyle, ile powinno być. Link do zapisów na naszych stronach internetowych, na fanpage'u półmaratonu szlakiem walk nad Bzurą na Facebooku, na stronie Time Sport, więc zapraszamy serdecznie. Podczas półmaratonu też przypominam, że odbędą się też biegi dla dzieci. Wywieziemy zawodników do Kamiona, tam wystartują, a my w tym czasie organizujemy biegi dla dzieci w trzech kategoriach. Też zapisy są przez formularz Google, też link do tego formularza znajdziecie na naszych stronach.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
10: Dzień dobry, lato.
11: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Wiecie, że słowo kebab pochodzi z języka arabskiego i oznacza tyle co grillowane lub pieczone mięso, choć kojarzymy go z Turcją. Pierwsze wzmianki o takim mięsie pochodzą ze starożytnej Persji. Dziś najpopularniejszy fast food w Polsce. Pasza Kebab, Wójtówka 2D, Oto Park. Dziś polecamy na piątek danie wegetariańskie, czyli falafel wegetariański, suróweczka, pomidor, ogórek, cebula, do tego chleb, pita lub bułka, no i sosy oczywiście do wyboru, a w zestawie otrzymujecie także napój. To wszystko właśnie serwuje Pasza Kebab, Wójtówka 2D, Oto Park. Zachęcam, życzę smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Sean Baker oczywiście w Radiu Sochaczew, moi drodzy. 5,5 minuty do godziny 11 za moment wiadomości. Będzie też informacja dla tych, którzy podróżują i wyjeżdżają na północne regiony naszego kraju, nad morze. Kiedy ta lepsza pogoda się pojawi, kiedy jechać, by uniknąć deszczu, to podpowiemy w Radiu Sochaczew także. No a przypominam też, że poza festiwalem Disco Bzura jutrzejszym, także o 11 w Sochaczewie sparring seniorów Orkana z drużyną KS Teresin, więc będzie grane, będzie sparowane, ponieważ już jesteśmy w okresie przedsezonowym, w okresie przygotowawczym i nasze ekipy piłkarskie szlifują formę przed rozpoczęciem rozgrywek. A dzisiaj wraca najlepsza liga świata, czyli Ekstraklasa.
1: Radio Sochaczew.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: 9 FM. Autopromocja.
1: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Polędwica wieprzowa 25,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też tobie.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
14: A już teraz punktualnie o godzinie 11 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Dzisiaj święto policji. Zapytamy, czy każdy może pełnić tę służbę. Właśnie startuje teresiński etap wyścigu kolarskiego dookoła Mazowsza. W tym serwisie zajrzymy także do gminy Rybno. Przed nami kolejne spotkania z cyklu Rybnowskiej Siesty pod Gwiazdami. Oskar Tomczyk, zapraszam. Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Każdego dnia ludzie w niebieskich mundurach czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Dzisiaj obchodzimy Święto Policji. Z czym wiąże się ta służba? O to zapytaliśmy Agnieszkę Dzik z Komendy Policji w Sochaczewie.
16: Jeżeli chodzi o służbę w policji, na pewno jest trudna. To nie jest zwykła praca. To jest praca ciekawa, bardzo ciekawa, ale też bardzo wymagająca. Wymagająca poświęceń też, chociażby tych czasowych, tak? Bo nie ukrywajmy, no czasami te nasze rodziny cierpią na tym, że nie jesteśmy z nimi w domu, tylko w pracy, bo na przykład w tym momencie komuś musimy pomóc. Ale też jest, tak jak mówiłam, służba bardzo ciekawa, dająca bardzo dużo satysfakcji, jeżeli uda nam się komuś pomóc.
15: Czy zatem jest to praca dla każdego?
16: Na pewno nie jest to służba dla każdego, dla może osoby szczególnie wrażliwej na ludzkie tragedie, dla osoby takiej, która nie będzie mogła sobie później poradzić z tymi emocjami, bo nie każdy może dźwignąć tragedię, nawet tej innej osoby. Na pewno trudniej będą miały osoby, które mdleją na widok krwi, bo niestety tak do takich sytuacji też dochodzi.
15: Wszystkim funkcjonariuszom policji w dniu ich święta składamy najlepsze życzenia. A w środę w Błoniu na rynku rozpoczął się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Dziś etap w Teresinie. Więcej o tym wydarzeniu Bartek Staniaszek.
14: O 11.00 przed momentem peleton wystartował. Start i meta na wysokości Stadionu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie przy Alei Dwudziestolecia 32. Występują utrudnienia w ruchu. Kolarze do pokonania będą mieć 168 km, a dokładniej 8 pętli o długości 21 km. Przez Teresin, Elżbietów, Szymanów i nie tylko. Zakończenie wyścigu dookoła Mazowsza tradycyjnie jutro w Kozienicach.
15: Lato w pełni, a to oznacza, że w pełni również organizacja różnego rodzaju wakacyjnych wydarzeń. W gminie Rybno plany imprezowe są bogate. Jedną z inicjatyw przewidzianych na ten sezon jest Rybnowska Siesta pod Gwiazdami. Kolejne spotkanie z tego cyklu już w najbliższą sobotę.
17: Przed nami wyjątkowo intensywny i atrakcyjny okres. Jak co roku chcemy, aby lato w gminie Rybno było pełne wydarzeń integrujących mieszkańców i zachęcających do aktywności. wspólnego spędzenia wolnego czasu. Sezon wakacyjny rozpoczęliśmy 27 czerwca wspólnym powitaniem lata w Mateldowie. Bardzo się cieszę również z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Chochareczki z gminy Rybno, które organizuje nowy cykl spotkań pod nazwą Rybnowska Siesta pod Gwiazdami. Kolejny odbędzie się już najbliższą sobotę 25 lipca. Rozpoczęcie o godzinie 19 na terenie OSP Cypriany. To jednak dopiero początek. W wakacyjnym kalendarzu znajdą się również festyn odpustowy, rajd rowerowy, spływ kajakowy, zawody strzeleckie oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych przez gminę Rybno, na które bardzo serdecznie zapraszam.
15: Zapraszał wójt Damian Jaworski.
4: Będzie pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że projekt specustawy w tej sprawie rząd przyjmie jeszcze w wakacje. Nowe przepisy mają umożliwić dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm, a nie od właścicieli domów. Mateusz Morawiecki powtarza, że żadnej partyjnej lojalki nie podpisze i podtrzymuje propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS. Tymczasem za 2 godziny w południe prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosi, co dalej z blisko 40-osobową grupą polityków PiS z Morawieckim na czele. Kierownictwo partii jak dotąd stało twardo na stanowisku, że muszą wybrać albo członkostwo w PiSie, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus byłego premiera. I takie też ultimatum postawił całej grupie Jarosław Kaczyński. Termin na deklarację minął o północy. Morawiecki deklaruje tymczasem, że jest gotowy na kolejne rozmowy i szukanie porozumienia.
18: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Nie przehulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów drogowych na dwóch kołach. Zaledwie w ciągu 2 dni policjanci spod warszawskiego Piaseczna skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Skończyło się 16 mandatami na kwotę blisko 5000 zł, mówi rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
19: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
4: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie pasażerów.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: To są tacy, którzy opowiadają o Jastrzębiach i nie tylko, i są tacy, którzy planują wypad chociażby do Jastrzębiej Góry. Jeśli planujecie jechać w ten weekend, to nie radzę, bo chmury i deszcze was czekają. Jeżeli poczekacie do kolejnego weekendu, do połowy przyszłego tygodnia, to nawet i 25-26 stopni i dużo słońca na was czeka. Podobna sytuacja u nas w mieście. W Sochaczewie dzisiaj 14 stopni. Deszcze przelotne niepokoją nas. Błękit nieba co jakiś czas wychodzi i zachwyca, ale sprawia tylko, że jeszcze bardziej nam tęskno. Bardzo dobra jakość powietrza i wiatr wiejący z prędkością do 20 km na godzinę. Dzisiaj taki pochmurny dzień, ale będzie cieplej. Jutro 25 stopni, w niedzielę 30, weekend bez deszczu. Deszczowy początek przyszłego tygodnia, a później temperatury też na poziomie 3 dych, ale za to ze słońcem, więc znów słońce i upały powrócą od połowy przyszłego tygodnia.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 94,9 FM.
22: Dzień dobry, lato.
14: No to taki suchar na wakacje dla tych wszystkich, którzy w samochodach i w podróży. Ile zarabia mechanik samochodowy? No, 4 koła.

0: 20 minut minęło od godziny 11, za moment audycja powiatowa, ważne rzeczy z naszych stron. O 11 wystartował trzeci etap wyścigu kolarskiego międzynarodowego, zresztą dookoła Mazowsza, tym razem w Teresinie, więc mogą być utrudnienia. Tam pętla prowadząca właśnie przez rejony gminy Teresin, a na Tu Sochaczew cały czas na głównej stronie. Przypominam wam o planie festiwalu Disco Bzura. Tu poznacie line-up, zobaczycie, jacy artyści wystąpią na Podzamczu, jakie dodatkowe atrakcje jeszcze czekają na wszystkich uczestników, bo jutro od 14 do późnych godzin nocnych będziemy się bawić. Od 16 muzyczne atrakcje na scenie. Imprezę poprowadzą Julia Koligowska z Urzędu Miasta i mój redakcyjny kolega Tomasz Marciniak, który prasuje swój seledynowy garnitur, więc będzie mnóstwo atrakcji, konkursów i niespodzianek.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry, lato.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
13: A dzisiaj w naszym studiu nasza redakcyjna koleżanka w wyjątkowej roli, Grażyna Bolimowska-Gajda, nauczycielka zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Dzień dobry, cześć.
14: Dzień dobry, witam.
13: Są z nami również Piotr Kołodziejczyk i Piotr Kuźmiński, czyli uczniowie klasy czwartej Technikum Informatycznego ZSCKP, twórcy szkolnego przewodnika. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
13: Dzisiaj porozmawiamy właśnie o szkolnym przewodniku. To jest projekt realizowany przez uczniów 80-tki, przez was. I trzeba tutaj nadmienić, że zyskał on uznanie ogólnopolskiej praktycznej olimpiady dla uczniów szkół średnich. I to nie po raz pierwszy. Ja się domyślam, że to jest wielki powód do dumy dla całej społeczności szkolnej.
14: Z całą pewnością wszyscy są dumni z uczniów. To są młodzi mężczyźni, młodzi uczniowie klasy trzeciej ET, obecnie czwartej ET. I trzeba zauważyć, że sami zaproponowali ten projekt, sami ten projekt wykonali, więc byli pomysłodawcami i realizatorami tego projektu. Sami musieli zadbać o promocję tego projektu, o sponsorów tego projektu, no i o realizację, bo to jest projekt, który zamieścili w internecie. Projekt adresowany do uczniów klas ósmych, do absolwentów klas ósmych, ma im pomóc w wyborze zawodu. Ja jestem pełna uznania dla nich, że dali radę. Oczywiście wsparcie mieli w szkole i poza szkołą, ale sądzę, że najlepiej sami o tym opowiedzą.
13: Na czym jeszcze polega ten szkolny przewodnik? Tutaj już Grażyna trochę zaznaczyła, ale może jeszcze szerzej moglibyście o tym opowiedzieć.
15: No to szkolny przewodnik polega na tym, że mamy taką stronę internetową www.szkolnyprzewodnik.edu.pl, na którą jak uczeń wejdzie, ma takie narzędzia kalkulator, nawigator oraz doradztwo, jak i narzędzie rekrutacja. Pokrótce narzędzie nawigator to jest baza szkół, której uczeń może sobie sprawdzić średnie wyniki matur oraz kierunki. Narzędzie doradztwo to jest nasz własny algorytm wyboru, który na bazie zainteresowań, rozszerzeń oraz preferowanego typu szkół wybiera szkołę średnią najlepszą dla danego ucznia. Mamy też narzędzie kalkulator punktów, który właśnie jak sama nazwa mówi, liczy punkty do rekrutacji oraz narzędzie rekrutacja, które polega na tym, że ma uczeń zapisane wszystkie najważniejsze terminy do rekrutacji.
13: Kto wchodził i wchodzi w skład waszej ekipy? Kto tworzył ten szkolny przewodnik?
16: W skład naszej ekipy, to ekipa już się nawet podzieliła na trzy zespoły plus kierownik projektu. Kierownikiem projektu jestem ja, Piotr Kołodziejczyk. Zespół rekrutacji to jest Piotr Kuźmiński, Przemysław Kadłubaj oraz Norbert Jędrzejczak. Mamy jeszcze zespół testów, którym jest Tymoteusz Bodzioch, Kuba Jaroszkiewicz oraz zespół social mediów, czyli Aleksandra Brzezińska i Maria Kołodziejczyk.
13: Czym się zajmują poszczególne zespoły?
16: Zespół rekrutacji zbiera dane o szkołach w powiatach, ogólnie tam tych wszystkich regionach, które mamy w swojej bazie. Zespół testów robi zadania, które pomagają smoklasistom właśnie, żeby przygotować się do egzaminu smoklasisty. No i zespół social mediów, oni tworzą kampanie promocyjne naszego szkolnego przewodnika.
13: Czy wy macie jakiś feedback ze strony uczniów ósmych klas? Czy to narzędzie faktycznie u nich się sprawdza?
15: To mamy przeprowadzoną ankietę, którą zawsze dajemy uczniom, żeby zrobili, jak jeździmy po szkołach podstawowych. Zwiedziliśmy już 17 w tym roku i dostaliśmy taki feedback, że uczniowie są bardzo zadowoleni, chcieliby jeszcze więcej powiatów i do tego też dążymy. Więc tak naprawdę widać, że jest faktyczny odzyw, jest faktyczne zapotrzebowanie na ten projekt, bo uczniom tego brakuje w Polsce, żeby móc prosto i łatwo szukać szkoły średniej.
13: W tej chwili swoim zasięgiem szkolny przewodnik obejmuje ile szkół, z jakich miejsc, powiatów, miast, jak to wygląda?
15: Obecnie szkolny przewodnik obejmuje aż 20 regionów, z czego jest to ponad 200 szkół, między innymi z powiatów Łowickiego, Sochaczewskiego, Skierniewickiego, miasta Płock, czy wielu innych jeszcze regionów.
13: Tak naprawdę to wy się sporo musieliście też najeździć przy okazji tworzenia tego szkolnego przewodnika. Widziałam was i w powiecie warszawskim zachodnim, do Błonia dojechaliście chyba nawet.
14: Ja byłam w Błoniu, tak byłam z nimi. Tak. Spotkali się z burmistrzem Błonia, panem Zenonem Reszką.
13: Czyli sporo pracy, rozumiem, za wami.
16: Tak, za nami jest bardzo dużo pracy. Pojechaliśmy właśnie też jeszcze tutaj w Sochaczewie do burmistrza, do starostwa, jak i do Łowicza, tam też do burmistrza, jak i do starosty.
13: No, ale są też efekty. Po raz drugi rok z rzędu zostaliście docenieni, otrzymaliście srebrnego wilka. No, to jest taka nagroda już zacna.
15: Jest to jak najbardziej zacna nagroda. Jest to nagroda za doskonały projekt społeczny. Chcieliśmy sięgnąć po złoto, jednak w tym roku również się nie udało, ale i tak jesteśmy z tego dumni, że mogliśmy i tak otrzymać to wygłoszenie.
13: Jak wyglądała sama gala wręczenia nagród?
15: No to gala odbyła się na stadionie Legii Warszawa. Były tam różne stanowiska partnerów, w tym Nowej Ery czy Pracuj.pl, ale głównie gala Srebrnych Wilków, na które zostało nam wręczony właśnie ten Srebrny Wilk po 14. Czekaliśmy jeszcze na tą galę złotą o godzinie 16, jednak i tym razem się nie udało, ale i tak jak mówiłem, no jest duma tego, że i tak nam się udało to sobie zdobyć.
14: Ja myślę, że warto tu podkreślić jeden fakt. To nie jest taki, to jest projekt społeczny. I taki projekt, po wykonaniu którego na konto nie wpływają żadne pieniądze, więc tu nie ma żadnych konkretnych korzyści. Wszystko to, co oni robią, robią dla dobra swoich młodszych kolegów. I to jest chyba bardzo ważne.
16: Zgadza się.
13: Tym bardziej, że ten szkolny przewodnik ewoluuje. On jest teraz w bogatszej wersji niż pierwotnie.
16: Tak, jest w bogatszej wersji. W tej edycji naprawdę tutaj rozprzestrzeniliśmy się na wiele kolejnych regionów, powiatów, w tym właśnie w tej edycji Warszawę. Głównie się na niej skupiliśmy. Jak i też na inne pomniejsze powiaty, które też są już w naszej bazie.
13: Na tym koniec, czy nie?
16: Na tym nie koniec. Szkolny przewodnik rozwija się dalej. Chcemy, naszym planem, ogólnie całym celem jest to, żeby w naszej bazie była cała Polska i dotrzeć do każdego ósmoklasisty w tym kraju.
13: I jak te prace wasze będą teraz przebiegać? nad udoskonaleniem. Czy będziecie startować w kolejnej edycji olimpiady, czy już nie?
16: W następnej edycji olimpiady nie będziemy startować. Chcemy to już robić niezależnie od olimpiady i nie chcemy być po prostu zależni.
13: To, nie wiem, ruszacie po wakacjach, czy z nowym rokiem, jeżeli chodzi o rozszerzanie bazy szkół?
16: Raczej tak. Mam nadzieję, że, nawet jestem pewny w sumie, że startujemy już po wakacjach z kolejną edycją naszego szkolnego przewodnika i będziemy mogli dotrzeć do każdego ósmoklasisty.
13: To pozostaje życzyć sukcesu, prawda, Grażynko?
14: Tak, mam nadzieję, że pomysłów im nie zabraknie. Wyrazy uznania oczywiście, bo musieli połączyć pracę nad projektem z nauką, a mają dobre oceny w szkole, nawet świadectwa z wyróżnieniem niektórzy. I może będzie inna olimpiada, w której wezmą udział. Także są bardzo twórczy, więc pomysłów im nie zabraknie.
13: Trzymamy kciuki, żeby tak się stało, żeby udało się zrealizować wasz cel i żeby szkolny przewodnik rozlał się na całą Polskę. Bardzo już wam dziękuję za rozmowę. W naszym studiu byli Grażyna Bolimowska-Gajda, nauczycielka zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Piotr Kołodziejczyk i Piotr Kuźmiński, uczniowie klasy czwartej Technikum Informatycznego ZSCKP, twórcy szkolnego przewodnika. Dziękuję bardzo.
15: Dziękujemy.
12: Dziękujemy. Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Bar Grzegory, Kuznocin 112B. Dzisiaj czynny do 19. Zapraszam gorąco. No i przedstawiam danie dnia. Zupa kalafiorowa, ryba miruna, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty do tego. A dodatkowo w ofercie ryby smażone, pierogi między innymi te z mięsem, pielmieni ukraińskie, ręcznie robione, domowe, pyszne. Głowę menu znajdziecie na Facebooku. Zachęcam do lektury i zachęcam do zamawiania, zwłaszcza gdy w piątek w brzuchu burczy.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: Grammy, powiedz mi, kto w twych oczach mieszka. Na to pytanie wam nie odpowiem ja, po godzinie 12 na pewno odpowie Łukasz Matusiak. I tak pozostając w temacie wiadomości lokalnych, bo oczywiście pakiet informacji w Radiu Sochaczewo o pełnej godzinie, czyli za 8 minut. Wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy posiadają przy swoich posesjach przydomowe oczyszczalnie ścieków, muszą ten fakt zgłosić do Urzędu Miasta. Czyli nie tylko o tych deklaracjach zgłaszanych w starostwie będzie mowa, ale i do tych w Urzędzie Miasta. No to w związku z tym wniosek jest prosty. Kupa zgłoszeń przepłynie do urzędu, z drugiej strony urzędnicy będą mieć kupę pracy, a jeżeli wy chcecie wyluzować przed weekendem, no to kupa śmiechu z Łukaszem Matusiakiem. To gwarantujemy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Radio Sochacze. 94,9. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać?

0: My o tym, co ważne, pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Polędwica wieprzowa 25,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
0: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Na zegarach już 12.
13: Stacje ładowania autobusów w Sochaczewie z wykonawcą. Przydomowe oczyszczalnie ścieków trzeba zgłaszać. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie także o tym, jaki to był sezon dla pszczelarzy. Oskar Tomczyk, zapraszam. Wiemy, kto postawi stację ładowania elektrycznych autobusów. Rozstrzygnięto przetarg na budowę dwóch stacji. Dwie stacje wraz z wewnętrzną linią zasilającą i stanowiskami do ładowania staną na terenie Zakładu Komunikacji Miejskiej przy Alei 600-lecia 90. Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma Elektrometal z Cieszyna, która wykona zadanie za 356 tysięcy złotych. Wykonawca będzie miał 4 miesiące na zakończenie prac.
14: Chcemy zagęścić nasze linie komunikacyjne. Jeżeli będzie również możliwość, to utworzyć nowe linie komunikacyjne. Te cztery autobusy bardzo odnowią nasz tabor, ponieważ średnia wieku w tej chwili naszego taboru to jest 15 lat. W związku z czym te cztery autobusy będą bardzo przydatne. Dodatkowo stacje ładowania do tych autobusów.
13: Mówiła Beata Furman, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy posiadają przy swoich posesjach przydomowe oczyszczalnie ścieków, muszą zgłosić te obiekty do Urzędu Miasta Sochaczew. Jak się okazuje, nie wystarczy zgłoszenie korzystania z oczyszczalni złożone w starostwie powiatowym.
15: Rzeczywiście jest taki obowiązek. Nie wystarczą formalności załatwione w starostwie powiatowym, w Wydziale Budownictwa, gdzie się zgłasza prace budowlane związane z wykonaniem tej przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości, którzy taką oczyszczalnię wykonali i ją zaczynają eksploatować, mają również obowiązek dopełnienia formalności u nas w urzędzie, bo jest konieczność zgłoszenia takiej przydomowej oczyszczalni burmistrzowi miasta i my taką ewidencję prowadzimy.
13: Mówiła Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sochaczewie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Wiosenny mróz i susza dały się we znaki nie tylko rolnikom, również pszczelarzom. Jak mówi Rafał Dużyński z gminy Nowa Sucha, pierwsze zbiory były kiepskie, teraz jednak nie ma na co narzekać.
16: Wiosna była bardzo trudna, chłodna, sucha przede wszystkim, bardzo sucha. Do tego częste mrozy, które bardzo dużo kwiatów nam zmroziło. Sady są niektóre całkowicie puste. Z tego tego wszystkiego miodu było bardzo mało na wiosnę, rzepakowego było bardzo mało, bo rzepaki w naszym terenie przemarzły też i to była trudna wiosna. Natomiast teraz już jest trochę lepiej. Akacja, facelia już sporo nektaru przyniosły. Lipa też nie odbiega od normy, nawet można powiedzieć, że całkiem dobrze w tym roku. A teraz już powoli przygotowujemy pszczółki do zimy. Sezon już powoli się kończy miodobrania i teraz dbamy o pszczoły, żeby były jak najsilniejsze na zimę.
13: Tyle lokalnie, teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata.
17: Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w minioną sobotę spowodował kolizję na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna siadł za kółko z blisko 3 promilami alkoholu w organizmie i z zakazami prowadzenia pojazdów. Ujęto go w wyniku obywatelskiego zatrzymania. 36-letni Krzysztofka usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i jazdy w stanie nietrzeźwości. O sprawie stało się głośno po tym, jak początkowo prokuratura nie zawnioskowała o areszt dla kierowcy. W sprawie na polecenie ministra sprawiedliwości interweniował prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Pożar akademika w Łodzi na osiedlu studenckim. Ranne zostały 4 osoby. Ogień w jednym z budynków pojawił się po godzinie 8, gdy strażacy dotarli na miejsce. Budynek był też silnie zadymiony, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
18: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
17: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Zagadka tajemniczych pochówków pod domem Hermana Göringa w Wilczym Szańcu rozwikłana, przynajmniej częściowo. 2 lata temu znaleziono tam ludzkie szkielety należące do dorosłych i dzieci. Jak ustalili archeolodzy, dom Göringa został zbudowany na terenie cmentarza. Dodali, że na razie nie wiadomo, jak stary jest to cmentarz. Wiadomo natomiast na pewno, że nekropolia była w tym miejscu, zanim stanął tam dom jednego z nazistowskich zbrodniarzy. Nie udało się natomiast ustalić, kim są pochowani w tym miejscu, ani w jaki sposób zmarli.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Co w pogodzie? No to na termometrach dziś maksymalnie 21-22 stopnie. Słońce, które próbuje przebijać się zza chmur. No tych też może być ciut więcej. Do tego też synoptycy nie wykluczają, że z nich popołudniową porą może popadać, więc parasole mogą się przydać. W kolejnym tygodniu też, szczególnie z jego początkiem, bo nam ma padać, ale już później tych rozpogodzeń zdecydowanie więcej. Ta druga część tygodnia ze sporą ilością słońca i wyższymi wskazaniami, bo mówimy nawet o okolicach 30, ale ta 30 to może też pojawić się już w ten weekend.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Niebo dla Ciebie. Oby to błękitne, tylko i wyłącznie. Urszula na start naszego spotkania. Łukasz Matusiak. Cześć, cześć.

0: What you give me that step by step? What you give me that step by step?
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Karolina Wabletka. Jej tańcz. I 20 minut po godzinie 12. No będzie przy czym potańczyć, jeżeli chodzi o ten weekend, to zdecydowanie. No bo druga odsłona festiwalu Disco Bzura to już jutro, czyli moc gwiazd tej muzyki tanecznej, które to pojawią się na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru. I już teraz łapcie zaproszenie właśnie na tę imprezę od burmistrza miasta Daniela Janiaka.
1: A to taki wspólny projekt, bardzo fajny. Też świętujemy Disco Bzurę. Druga edycja. Serdecznie zapraszam. Fajny moment, żeby się pobawić, spotkać znajomych i też no, skorzystać z wakacji. Trzymajmy kciuki za pogodę, żeby była dobra. Line-up dla osób, które lubią muzykę rozrywkową, naprawdę jest dosyć ciekawy. Ja miałem okazję ogościć jednego z artystów, to Czadomen. Świetne prowadzenie, muszę powiedzieć, kierownik Wydziału Kultury Julia Koligowska, pan redaktor Tomasz Marciniak, również związany ze sportem. Nie trzeba pana redaktora przedstawiać. Mam nadzieję, że to będzie dobry duet. Nigdy nie mieli okazji razem współpracować na scenie, ale przede wszystkim, szanowni państwo, serdecznie zapraszam, bo takie wydarzenia są organizowane dla państwa i mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się po raz kolejny razem.
0: No i Czadomen, o którym właśnie wspomniał burmistrz, ale też Dave, Playboys, Spontan oraz Miły Pan. Tak wygląda cały skład tegorocznej Disco Bzury, a początek jutro o godzinie 16. Wstęp jest wolny.
2: Autopromocja.
3: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
16: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
17: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
18: Lidl. To się opłaca.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
19: Vox.
20: Tam są drzwi.
21: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
22: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
23: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
24: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
25: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew. Czyste 3.
26: Reklama.

0: są takie nieoczywiste współprace jak właśnie ta, czyli Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich Repeated za nami. To jedna z tych nowości, którą dla Was gramy na 94.9. 22 minuty dzielą nas od 13. Słuchacie Radia Sochaczew. No i koncertowy weekend w Sannikach, czyli smaki muzyki, a także od nocy do nocy. Taki nagłówek można znaleźć na tusochaczew.pl. Wszystko zacznie się tak naprawdę już jutro od plenerowej potańcówki mazowieckiej. Jej start o godzinie 18 w altanie grillowej na terenie Pałacowego Parku, a udział jest zupełnie bezpłatny, ale taki creme de la creme właśnie tego weekendu w Sannikach, no to niedziela i wtedy o godzinie 17 koncert w muszli koncertowej, a wydarzenie rozpocznie się od występu dwojga młodych pianistów, a po nich już tym głównym punktem programu będzie koncert, o którym wspomnieliśmy, czyli od nocy do nocy z udziałem Joanny Aleksandrowicz i zespołu. I będzie to okazja, by usłyszeć przeboje muzyki filmowej oraz musicalowej. Także jeżeli lubicie takie klimaty, no to gorąco polecamy i zapraszamy, a wstęp jest wolny.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama. Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew. Czyste 3.
1: Reklama.

0: jest ważne, to to, co chcemy Wam przekazać punktualnie o 13, bo wtedy w Radiu Sochacze w kolejne wiadomości. A co w nich? To między innymi będzie o święcie policji. To właśnie jest ten temat numer jeden, który pojawi się w nadchodzących wiadomościach Radia Sochacze w tych o pełnej. Warto być się blisko.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Polędwica wieprzowa 25,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 25 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
9: Na zegarach minęła już 13.
10: Święto Policji. Funkcjonariusze z Sochaczewskiej Komendy świętowali wspólnie. Radio Sochaczew i Miasto Sochaczew zapraszają już jutro na Disco Bzurę. Gmina Młodzieszyn pozyskała dofinansowanie na usuwanie azbestu z terenu gminy. Oskar Tomczyk, zapraszam. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie obchodzili Święto Policji. Uroczysta zbiórka była okazją do wręczenia odznaczeń, aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień dla policjantów sochaczewskiej jednostki. Ważnym punktem uroczystej zbiórki było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku awans otrzymało łącznie 24 funkcjonariuszy Sochaczewskiej Komendy. Dwóch w Korpusie Oficerów Starszych, czterech w Korpusie Aspirantów, dziewięciu w Korpusie Podoficerów oraz 9 w Korpusie Szeregowych Policji. W tym roku awans na wyższy stopień służbowy odebrali również komendanci sochaczewskiej jednostki.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Przed nami druga edycja festiwalu Disco Bzura. W najbliższą sobotę Sochaczewski Amfiteatr i Podzamcze wypełni muzyka taneczna w wykonaniu gwiazd Disco Polo. Mieszkańcy mogą też liczyć na inne atrakcje.
11: W programie zespół Playboys, godzina 16, zespół Dave, godzina 17.30, Chadomen, godzina 19, Miły Pan, 20.30 i na zakończenie o 22.00 zespół Spontan. Organizatorzy zadbali również o atrakcje poza sceną w rejonie ulicy Podzamcze i bulwarów miejskich. Powstanie rozbudowana strefa gastronomiczna z kuchnią polską, burgerami, kręconymi ziemniakami, lodami, wieloma innymi przysmakami. Najmłodsi będą mogli skorzystać z wesołego miasteczka, a swoją działalność zaprezentują także partnerzy wydarzenia oraz lokalne organizacje pozarządowe. Bądźcie z nami w najbliższą sobotę 25 lipca od godziny 14 do 23.
10: Zapraszała Agata Kalińska z Urzędu Miasta. A gmina Młodzieszyn pozyskała kolejne środki zewnętrzne na działania proekologiczne. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2026 roku będzie możliwe bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 70 tysięcy złotych, z czego prawie 50 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast ponad 20 tysięcy złotych to środki własne gminy Młodzieszyn.
0: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.

0: że pojawi się takie to zdecydowanie jest piosenka zwiastująca ten nadchodzący weekend. Purple Disco Machine i jego dopamin to już za nami, 24 minuty i będzie 14 na zegarach, a tymczasem rzeczy ważne, o których też chcemy powiedzieć, bo biało-zieloni, czyli Bzura Chodaków, no właśnie, ci mają dla was zaproszenie, a chodzi o uroczyste poświęcenie nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa i współzałożyciela Bzury, czyli świętej pamięci Stanisława Poznańskiego.
1: Uroczystość odbędzie się 25 lipca o godzinie 9:30 na cmentarzu parafialnym w Trojanowie. Wszystkich sympatyków, miłośników sportu, byłych zawodników, mieszkańców miasta serdecznie zapraszamy na uroczystość.
0: O tym mówił Piotr Tymorek z Bzury Chodaków. Dołączamy się do tego zaproszenia. A gdybyście chcieli z kolei dowiedzieć się nieco więcej o tym, co przed startem nowego sezonu dzieje się właśnie w klubie, no to na tusochacz.pl w zakładce sport znajdziecie właśnie te szczegóły.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
14: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Mówią do mnie, żeś nie warty.

jest jeden z tych numerów, który potrafi uspokoić. Oj, zdecydowanie. Richard Marks już za nami. 10 minut, tylko tyle dzieli nas od 14, czyli od wiadomości w Radiu Sochaczew. Te będzie miał dla was Oskar Tomczyk. No i Disco Bzura, to jest oczywiście ten temat, do którego powrócimy.

0: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
1: Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
11: Na zegarach dochodzi 14.
12: Powstaje nowy budynek powiatu, w tym serwisie o tym, jak będzie wykorzystany. Sobota z gwiazdami muzyki tanecznej, już jutro Disco Bzura. W tym serwisie także o zbiórce elektroodpadów na rzecz Antosia Wysockiego. Oskar Tomczyk, zapraszam. Rośnie w oczach nowy budynek starostwa, w którym swoje miejsce znajdzie w przyszłości Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Osoby, które korzystają z różnego rodzaju pomocy społecznej, jak i pracownicy potrzebują takiego miejsca, zapewnia dyrektor PCPR-u Katarzyna Kajak.
13: Praca naszych jednostek dotyczących i pomocy społecznej, i edukacji jest tak mocno wspierana, bo bardzo potrzebujemy nowego budynku, bardzo potrzebujemy nowych pomieszczeń. Zmienia się nam powiat, zmienia się nasze otoczenie i my w takim miejscu mamy nadzieję, że nasze zadania będziemy realizować po prostu jeszcze lepiej, jeszcze z większym zaangażowaniem, bo rzeczywiście jest coś takiego, że otoczenie ma na nas wpływ, na naszą pracę, na to, jak się zachowujemy, a nasi podopieczni, którzy są specjalną grupą, też potrzebują wyjątkowych warunków, także ze swoich okien robimy całą dokumentację fotograficzną, także wszystko będziemy mieć uwiecznione. Dziękuję pięknie.
12: Aktualnie zakończono już w całości etap konstrukcyjny budynku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: To już jutro. Gwiazdy muzyki disco polo wystąpią w sochaczewskim amfiteatrze. Będą to Playboys, Dave, Chadoman, Miły Pan i Spontan. Przed nami druga edycja festiwalu Disco Bzura, organizowana przez Miasto Sochaczew oraz Radio Sochaczew.
14: Świętujemy Disco Bzurę, druga edycja. Serdecznie zapraszam. To też taki moment, żeby się zintegrować, żeby się pobawić, spotkać znajomych i też skorzystać z wakacji. Trzymajmy kciuki za pogodę, żeby była żeby była dobra. Line-up dla osób, które lubią muzykę rozrywkową, naprawdę jest dosyć ciekawy. Ja miałem okazję ogościć jednego z artystów, to Czadomen. Resztę Państwo doczytacie na portalu Tu Sochaczew, Radio Sochaczew, czy na stronie Miasta Sochaczew. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam, bo takie wydarzenia są organizowane dla Państwa i mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się po raz kolejny razem.
12: Zapraszał burmistrz Daniel Janiak. Oprócz koncertów pojawi się także rozbudowana strefa gastronomiczna, wesołe miasteczko dla najmłodszych oraz stoiska lokalnych organizacji.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Przypominamy, że do 30 lipca trwa charytatywna zbiórka elektroodpadów, z której cały dochód zostanie przekazany na wsparcie rehabilitacji 6-letniego Antosia Wysockiego. Odpady można przekazać w dwóch miejscach. Zbiera je punkt selektywnej zbiórki odpadów w Kątach 1A, a także punkt zlokalizowany naprzeciwko szkoły w Iłowie.
15: Prawo i Sprawiedliwość minus 30 kilku posłów. Jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Jarosław Kaczyński ogłasza rezygnację polityków, choć formalnie to pokłosie braku deklaracji lojalności na piśmie. I choć nie pada ani jedno nazwisko, to wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stronników i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
16: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
15: Mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Formalnie decyzja o rozstaniu z partią musi jeszcze zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie jest zaplanowane na wtorek. Co może oznaczać taki rozłam dla prac parlamentu? Mówi o tym Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
17: To będzie od takich praktycznych sytuacji. Już oczami wyobraźni widzę, jak panowie dzielą pokoje, a po podziałach zawsze są silne emocje.
18: A zmiany w komisjach sejmowych mogą nastąpić?
17: To jest kolejna sytuacja.
15: Niewykluczone, że nowy klub będzie wnioskował o funkcję wicemarszałka Sejmu, z której do tej pory z własnej woli zrezygnował PiS. Niewykluczone jest też powstanie nowej partii, partii Morawieckiego.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: Co w pogodzie? No to niewykluczone, że ten deszcz może jeszcze dziś się nam o sobie przypomnieć, a na pewno z początkiem przyszłego tygodnia nam popada i tu te parasole mogą się przydać. W weekend ma być już spokojniej i cieplej przede wszystkim, bo jutro do 24-25, a niedziela to nawet i 29 stopni i to słońce, które powinno do nas wyjrzeć od czasu do czasu. Jak wspomniałem, przy poniedziałku deszcz, ale później już się nam rozpogodzi. No i tego słońca będzie zdecydowanie więcej i te wskazania, wysokie zrobi się ponownie upalnie, bo 30 i to ze sporym bonusem nawet w tym kolejnym tygodniu do 33.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: Krystyna, Kinga, Krzesimir, ale też Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb. Proszę bardzo. To cała ekipa, która właśnie dziś świętuje z okazji imienin. To jest piątek, 24 dzień lipca i mamy już 5 minut po 14. No to wracamy grając jeszcze więcej słonecznej muzyki na 94,9. T-Love specjalnie dla Was już teraz poważny muzyczny argument, by dać dużo głośniej.

0: nadzieję za to, że wy zostaniecie z Radiem Sochaczew. Bryska już za nami. A to dlatego, że za chwilę jedna z naszych wakacyjnych propozycji, tych na 94,9, czyli audycja Kosmetologika. To ta o kosmetykach i dbaniu o siebie, ale na chłopski rozum. Także bądźcie blisko na 94,9.
1: Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.

0: kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Alior Bank w Suchaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
11: Polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
14: Reklama.
15: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
16: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
17: Kosmetolog, założycielka Prestige Center w Sochaczewie, Anna Orzeszek. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam.
17: A dziś porozmawiamy sobie o tym, co robić, gdy coś pójdzie

0: nie tak? Czy czasami decyduje nami zwyczajna oszczędność, a może okazja, na którą dajemy się naciągnąć? W tej kwestii także pomoże nam nasza specjalistka.
1: Myślę, że tak, że za bardzo ufamy po prostu... Wszystkim się wydaje, że jak już jest salon, to już samo to, że on istnieje, to znaczy, że prowadzi go osoba, która mogłaby to robić. No to, to jest już zła regulacja prawna, uważam. I tak, cena robi swoje, bo im taniej, tym wiadomo, więcej chętnych, ale no nie warto jest swoim zdrowiem przepłacać, tak? I jak ktoś mówi taniej, a ja się pytam ile, mogę podać przykład, tak? Miała dziewczyna powiększone usta, zapłaciła 800, nie dostała etykiety. Za dwa dni się okazało, że ma jakby reakcję alergiczną, poszła do tej samej osoby, zapłaciła kolejne 800 za rozpuszczenie tych ust i się okazało, że nie dostała etykiety ani tego, ani czym to miała rozpuszczane, więc nie wiadomo, co jej było podane. No i co ja mogę zrobić wtedy? No absolutnie nic. Mogę ją wysłać tylko i wyłącznie do lekarza i no jakby życzyć jej szczęścia, tak? No ja jej nic nie pomogę, nie podam, tym bardziej, że nie wiem, co to było podane.
0: A z takiej strony ludzkiej czasami szkoda pani tych osób, które gdzieś tam
1: jak
0: się
1: najbardziej,
0: nadziały
1: tak. Nie, no tak, to jest płacz, to jest jakby potem, no jejku, czy z moim zdrowiem wszystko będzie okej, tak? I dlatego no do lekarza i jakby powinny być instytucje, które wyciągają z tego jakieś konsekwencje. No ja sama osobiście nie jestem taką osobą, żebym zgłaszała innych i pisała jakieś skargi, ale już słyszałam o dwóch przypadkach, gdzie u nas w Sochaczewie po prostu wpadły jakieś służby i jakieś rzeczy tam powynosiły, no bo to były niepewne rzeczy, które były podawane podskórnie. To nawet myślę, że grozi więzieniem za coś takiego, jeżeli
0: czyli
1: ktoś
0: ten rynek też powinien być bardziej regulowany, restrykcyjny.
1: Już zaczyna powoli być. Zauważyłam, że kiedyś było gorzej, teraz już zwracają na to uwagę. Myślę, że też kiedyś nie było lekarzy medycyny estetycznej stricte, teraz już są, tak, że oni są od paru lat i myślę, że to troszkę wyreguluje. No to jest i dobre, i niedobre, ale tak.
0: I tu jest też bardzo ważna pani rola, edukujemy, informujemy, zachęcamy do pytań, do dyskusji, no kiedy jak nie z panią, która się na tym zna, ze specjalistą, prawda, w tej dziedzinie.
1: No tak.
0: No jeszcze muszę zapytać, jak rozmawialiśmy o cenach i o zabiegach, co to jest endermologia i czemu to jest takie drogie?
1: Endermologia no jest tak naprawdę urządzeniem, które było wymyślone do fizjoterapii. I ono miało za zadanie właśnie masować ciało, rozprężać też te mięśnie, powięzie, ale nie robić krzywdy. I endermologią można też, mało kto o tym wie, opracowywać blizny pooperacyjne, czy doprowadzać ludzi, młode kobiety po porodzie, tak, do rekonwalescencji. A tak przy okazji się okazało, że endermologia bardzo ładnie działa na wodę, na limfę, że jakby organizm puszcza, że się wyszczupla i reguluje jakby celulit, ten wodny i pohormonalny, różnego typu. Więc endermologia jest czymś, urządzeniem, które jakby było w pierwszej wersji medycznym. Teraz troszkę to zmienili, tak prawo zadziałało, że już jest i kosmetyczne, ale jeżeli mówimy o prawdziwej endermologii, no to jest dlatego drogie, bo po prostu ten sprzęt jest strasznie drogi. Jeżeli znowu zapisujemy się do salonu na endermologię, my mamy prawo zapytać się o sprzęt, o to, czy to jest prawdziwa endermologia, czy to jest coś, co jest urządzeniem masującym, ale nie jest prawdziwą endermologią, bo tutaj no, jakby jest jedyny producent, który ma prawo sobie to tak nazywać. No i też z którego roku to jest sprzęt, no bo to wszystko są jakby modele wyższe, lepsze i żywotności tych głowic, no... Nie wiem, jak to sobie wyobrażasz, czy w ogóle widziałeś, o co chodzi, bo to nie. Też jest takie instagramowe, nie?
0: To jest to takie, co tam się po tym ciele przejeżdża, tak co panie tak trzyma, czy to nie jest to takie urządzenie, takie no naświetla?
1: To, jakby... to są te podróbki.
0: Okay.
1: A widziałeś może w tym białym ubranku, takim jak rajstop?
0: Tak,
1: że...
0: tak, no, tak, no, no, w takiej, no, w rajstopce
1: tak,
0: takiej
1: tak,
0: cały
1: tak, taki rajstopce właśnie i wtedy ta głowica jakby zasysa skórę i ją przedrenowuje. Tam jest taka głowica, która ma
0: taki
1: w sobie...
0: odkurzacz jakby.
1: Prawie, bo kiedy kiedyś to było takie na zasadzie zasysania i tak mocno jej się jeździło, ale to zasysało, to wtedy i pękały naczynka i też nie dla każdego to było. A teraz to nie jest na zasadzie zasysania, tylko właśnie przez to ubranko delikatnie jest ta skóra jakby podtrzymywana takim czymś, co jakby imituje kciuk fizjoterapeuty, że jakby jest taki wałeczek i on zabiera tą skórę i ją po prostu wałkuje i drenuje w ten sposób bez ciągnięcia, bez zasysania, że to nie boli, nie ma śniaków, bo panie też to sobie tak wyobrażają, że to jeszcze jak ma działać, to musi boleć, tak jak nie wiem, po bańce chińskiej.
0: Czyli jak rozmawialiśmy o masażu COVID-a chociażby.
1: No tak, tak, to tam to masujemy mięśnie powięźnie, a tu masujemy tkankę tłuszczową, więc tutaj nie ma boleć, chociaż na początku troszeczkę może ten pierwszy czy drugi zabieg to troszkę tam, okej, troszkę boli, ale nie każdego. Natomiast ma działać i już po pierwszym zabiegu panie mówią, że chodzą częściej na toaletę, bo oddają wodę nagle.
0: To jest ta woda schodzi z organizmu.
1: Woda schodzi z organizmu. Panie nam dziękują, bo czasami nam potrafią przywieźć osobę delikatnie schorowaną gdzieś tam po jakichś sterydach, spuchnięte nogi i wszystko i my delikatnie ją przedrenujemy, nie robiąc żadnej krzywdy, bo tu nie ma działania żadnej jakby prądów, siły czegoś, tak? To możemy nawet osobom schorowanym zrobić, no ale od razu jest lżej i no to jest taki sposób bardzo fajny, delikatny, ale działający.
0: I to jest sesja na partię, czy po prostu na całe ciało? Ile to trwa?
1: To jest tak, że to urządzenie jest w taki sposób skonstruowane, że ono jest kompatybilne, jest tablet i jest urządzenie i my robimy zdjęcie ciała klientki. Przenosimy te zdjęcia ciała, jakby urządzenie przeczytuje i od razu sobie moce sam planuje pracę. Pani nam mówi, na czym nam zależy, znaczy na czym jej zależy, czy to ma być pupa, talia, uda, tak, nogi, różnie, czasami wewnętrzne, czasami bardziej zewnętrzne strony, więc jakby to nam się scala, to co nam urządzenie podpowiada, na jaką głębokość możemy działać, plus to co nam klientka zasugeruje, na czym jej zależy, bo na przykład chciałaby do sukienki tutaj w tej talii mieć mniej i przeliczane są moce i potem już tylko wybieramy czas zabiegowy, no bo to może być 30-40 minut lub godzinka. I to też nam tą reguluje tą cenę, bo to jest czas pracy głowicy, plus jeszcze to sobie przebranie. My przed przebraniem musimy się nabalsamować, znaczy klientce dajemy balsam, klientka się musi przesmarować, żeby ta skóra po prostu była taka nawilżona przez to ubranko i tak delikatnie, powiedzmy, no, żeby ta głowica nam przechodziła. Na pierwszy zabieg często sugerujemy robić typowo protokół drenaż limfatyczny, bo wtedy klientka ma przedrenaż wszystkie jakby te przepływy limfatyczne i ona wie, czuje, widzi od razu, że to ma sens, że to działa. A potem już sobie powolutku pracujemy stricte na danej partii, na której klientce zależy i zawsze mamy sukces. Klienci są zadowoleni.
0: To najważniejsze.
1: Kwestia tej ceny, o którą pytałeś wcześniej, no to nie nasza wina, że sprzęt jest tak drogi, no po prostu.
0: W studiu, w naszym studiu oczywiście specjalistka do spraw skórnych i nie tylko, założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.

które znam, są zgodne, że słyszą tu jedno. Na zakupy, na zakupy, na zakupy. Nowy Hugel, Moving to the Sun, to już za nami. 10 minut do godziny 15, czyli do wiadomości w Radiu Sochaczew. Utrudnienia na obwodnicy Sochaczewa, te w kolejnym tygodniu i te szczegóły dla kierowców pojawią się już o pełnej. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
8: Na zegarach już 15.
9: Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień na obwodnicy Sochaczewa, te od wtorku w przyszłym tygodniu. Trwają zapisy na tegoroczną łowicką pieszą pielgrzymkę młodzieżową na Jasną Górę. Rozmawiamy z nowym księdzem przewodnikiem sochaczewskiej grupy. ZUS wypłaci rentę rodzinną za całe wakacje studentowi pierwszemu roku. Komu dokładnie przysługuje, o tym w serwisie. Oskar Tomczyk, zapraszam. Uwaga kierowcy, utrudnienie na obwodnicy w Koznocinie. Od 28 lipca, czyli od wtorku, zmieni się organizacja ruchu na fragmencie obwodnicy Sochaczewa. W związku z rozbudową autostrady A2, tego dnia od 13 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie obwodnicy w Koznocinie. Zmiany obejmą drogę krajową nr 50 oraz drogę krajową nr 92. Nowa organizacja ruchu jest związana z przebudową układu drogowego i poszerzeniu autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu, a prace, które będą dotyczyć wspomnianych dróg, będą związane z ustawianiem oznakowania. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Oto ja, poślij mnie. To hasło tegorocznej 31. Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę. ŁPPM wystartuje 6 sierpnia, a 14 sierpnia pielgrzymi dotrą do Częstochowy. Co daje pielgrzymka, o tym nowy przewodnik grupy świętego Rafała Archanioła, ksiądz Michał Szkupiński z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie.
10: Człowiek jest naładowany, możemy powiedzieć, akumulatory duchowe. Na pewno duchowość, bo jest czas na modlitwę wspólną. Codziennie jest msza święta, codziennie jest modlitwa różańcowa, jest konferencja, jest rozważanie drogi krzyżowej, jest koronka do Bożego Miłosierdzia, czyli możemy powiedzieć, że bardzo dużo tych aspektów duchowych. Czyli przez te 9 dni, jeżeli maszerujemy, pielgrzymujemy, czy nawet krócej, no to wiele osób i ja tak samo mówię, że jesteśmy naładowani duchowo.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: ZUS wypłaci rentę rodzinną za całe wakacje studentowi pierwszego roku. Renta rodzinna przyznana uczniowi, który ukończył ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej i chce zakończyć swoją edukację, przysługuje do końca sierpnia. Maturzyści, którzy zamierzają kontynuować naukę, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS-u odpowiednie zaświadczenie. Warto pamiętać o tym, że dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych renta rodzinna wypłacana jest do końca sierpnia.
11: Jeśli przyszły student złoży oświadczenie, że od października rozpoczyna naukę, ale tak się nie stanie, niestety będzie musiał zwrócić rentę za wrzesień. Zdarza się też tak, że rok akademicki zaczyna się później niż w październiku. W takiej sytuacji renta za wrzesień nie przysługuje. Można ją pobrać dopiero od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o wypłatę renty wraz z zaświadczeniem potwierdzającym rozpoczęcie studiów.
9: Informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
12: Mamy wizję, która nam towarzyszy. Wiemy, jak mocno zmienia się polskie społeczeństwo i jak bardzo potrzebne jest znalezienie odpowiedzi na zmieniający się świat. Zapowiada Mateusz Morawiecki. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Tak o grupie posłów wyrzuconych dziś z PiS-u mówi były premier. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że zmuszano nas do podpisania lojalki. W ten sposób komentował dzisiejszy rozpad PiS-u. Przypomnę, że wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Tak podziały w PiS-ie komentuje politolog profesor Szymon Osowski.
13: To świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński chce mieć pełną kontrolę i władzę nad partią i jest w stanie pozbyć się przynajmniej czasowo popularnego polityka, też po prawej stronie politycznej.
12: Morawiecki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że jego działania są ukierunkowane nie przeciwko partii, którą nazwał rodziną, ale przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wyraził rozczarowanie, że w PiS-ie nie ma już miejsca na tak zwane drugie płuco, które miałoby działać na poszerzenie elektoratu. Do końca proponowaliśmy jedność, zaznaczył w oświadczeniu były premier.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Pochmurne to dzisiejsze popołudnie, choć są takie prognozy, które mówią, że jeszcze słońce ma do nas wyjrzeć. No zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. W ciągu weekendu tu na pewno trochę jego z nami jednak będzie i trochę będzie nam ono towarzyszyło w ciągu dnia i przy sobocie, i przy niedzieli, ale już cieplej przede wszystkim się zrobi, bo jutro do 25, niedziela to nawet 29 stopni, a kolejny tydzień no to już słupki rtęci powędrują w okolicach 30, nawet 30 przekroczą i mimo deszczowego poniedziałku to później już tego słońca zdecydowanie więcej i ta kolejna część tygodnia będzie już pogodna.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 5,5 minuty po godzinie 15. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam. Jeszcze więcej słonecznej muzyki, ale także i tej zupełnie nowej, bo premiera pojawi się właśnie w tej godzinie. Warto być blisko.

można było pobujać się bioderkami, prawda? Leslie Grace za nami, 17 minut po godzinie 15. Słuchacie Radia Sochacz FM. Miała być nowość. Proszę bardzo, dotrzymujemy słowa, bo zimą tego roku zapowiedziała nowy projekt, album Tripolar, w skład którego wejdą inspirowana EDM-ową EP Buddy, EDM-owym brzmieniem, ale także dwa kolejne rozdziały, jak Voice i Mind. No i teraz przyszedł czas na pierwszy singiel promujący tą drugą z epek, czyli Voice. Chodzi oczywiście o Margaret i singiel Prima Barellina, który właśnie dziś ma swoją premierę. Wszyscy myślą, że epka Voice będzie o zabieraniu głosu, a ja, zanim go zabiorę, próbuję odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czyj on właściwie jest? Czy to głos strachu, kultury, religii, hormonów, tego, co wypada, tego, co powinnam, albo tego, jak po prostu utarło się myśleć? A mój głos to właściwie który? Bo żeby mówić głośno, trzeba mieć pewność, że mówi się własnym głosem i właśnie o tym jest Voice. Tak nowe nagranie opisuje sama wokalistka, czyli Margaret. Prima Ballerina to emocjonalna historia o tym, jak istotny w relacjach jest właśnie głos, wypowiadanie swoich potrzeb i otwarta komunikacja. No to co, to może posłuchamy go teraz właśnie premierowo w Radiu Sochaczew. Gramy wam nowość od Margaret.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
16: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
20: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Ruszamy na drogi przed 16. 20 minut dzieli nas od pełnej. No i właśnie, gdzie to natężenie ruchu jest większe? Na pewno obwodnica. Może dawać się we znaki przy rondzie żyrardowskim. Tu będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu, zanim do krzyżówki się dostaniecie. No to trzeba sobie te dodatkowe minuty doliczyć na przejazd, ale też jadąc mniej więcej tu 50 na wysokości 15 sierpnia w stronę ronda w Kuznocinie, też ta kolejka nam się już zdecydowanie wydłużyła. Poza tym, patrząc na samo miasto, no to w niektórych miejscach na Piłsudskiego tych samochodów może być więcej, czy tych na Warszawskiej jadących od ronda od Wójtówki, ale też i przejazd przez most w stronę centrum, czyli Łowicka, Gawłowska i właśnie Płocka, Przytrałgutta i Staszica. Tu także tych aut mamy więcej. Powroty ze stolicy też o tej porze mogą być utrudnione. Na 92 tu samochodów mamy zdecydowanie więcej na wysokości Ożarowa, Ołtarzewa, a także i Błonie, ale też niepokojąco sytuacja wygląda na A2 na wysokości Pruszkowa czy też Brwinowa. Ta nitka jadąc tu w stronę węzła Wiskitki, same węzeł Wiskitki dojeżdżając do ronda od strony Żyrardowa też mocno nam się to skrzyżowanie wypełniło, czy na przykład Leszno i tu główna krzyżówka, tu także ta cierpliwość kierowcom może się przydać. Na Łowicznie wygląda ta trasa źle, 92 przejezdna w jednym i drugim kierunku, czy na przykład gdybyście jechali do Skierniewic, JT Skierniewic na trasie 705, tu nie widać, by jakieś kłopoty występowały. Jeżeli coś jednak się dzieje, 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Czekamy na wasze telefony.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Czy wiesz, że woda z Sochaczewa

0: ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

DJ Seagala i jego wesołe nutki, czyli Sweet Lovin' i 8 minut do godziny 16, czyli do wiadomości w Radiu Sochaczew. Teresin i tamtejszy wyścig rowerowy to właśnie temat, który pojawi się już o pełnej, ale do tej pory muzycznie m.in. nowy Krzysztof Zalewski.

0: biorę.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
8: Na zegarach punkt 16.
9: Dzisiaj święto policji. Zapytamy, czy każdy może pełnić tę służbę. Właśnie startuje teresiński etap wyścigu kolarskiego dookoła Mazowsza. W tym serwisie zajrzymy także do gminy Rybno. Przed nami kolejne spotkania z cyklu Rybnowskiej Siesty pod Gwiazdami. Oskar Tomczyk, zapraszam. Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Każdego dnia ludzie w niebieskich mundurach czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Dzisiaj obchodzimy święto policji. Z czym wiąże się ta służba? O to zapytaliśmy Agnieszkę Dzik z Komendy Policji w Sochaczewie.
10: Jeżeli chodzi o służbę w policji, na pewno jest trudna. To nie jest zwykła praca. To jest praca ciekawa, bardzo ciekawa, ale też bardzo wymagająca. Wymagająca poświęceń też, chociażby tych czasowych, tak? Bo nie ukrywajmy, no czasami te nasze rodziny cierpią na tym, że nie jesteśmy z nimi w domu, tylko w pracy, bo na przykład w tym momencie komuś musimy pomóc. Ale też jest, tak jak mówiłam, służba bardzo ciekawa, dająca bardzo dużo satysfakcji, jeżeli uda nam się komuś pomóc.
9: Czy zatem jest to praca dla każdego?
10: Na pewno nie jest to służba dla każdego. Dla może osoby szczególnie wrażliwej na ludzkie tragedie, dla osoby takiej, która nie będzie mogła sobie później poradzić z tymi emocjami, bo nie każdy może dźwignąć tragedię, nawet tej innej osoby. Na pewno trudniej będą miały osoby, które mdleją na widok krwi, bo niestety tak do takich sytuacji też dochodzi.
9: Wszystkim funkcjonariuszom policji w dniu ich święta składamy najlepsze życzenia. A w środę w Błoniu na rynku rozpoczął się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Dziś etap w Teresinie. Więcej o tym wydarzeniu Bartek Staniaszek.
11: Beleton wystartował. Start i meta na wysokości Stadionu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie przy Alei Dwudziestolecia 32. Występują utrudnienia w ruchu. Kolarze do pokonania będą mieć 168 km, a dokładniej 8 pętli o długości 21 km przez Teresin, Elżbietów, Szymanów i nie tylko. Zakończenie wyścigu dookoła Mazowsza tradycyjnie jutro w Kozienicach.
9: Lato w pełni, a to oznacza, że w pełni również organizacja różnego rodzaju wakacyjnych wydarzeń. W gminie Rybno plany imprezowe są bogate. Jedną z inicjatyw przewidzianych na ten sezon jest Rybnowska Siesta pod Gwiazdami. Kolejne spotkanie z tego cyklu już w najbliższą sobotę.
12: Przed nami wyjątkowo intensywny i atrakcyjny okres. Jak co roku chcemy, aby lato w gminie Rybno było pełne wydarzeń integrujących mieszkańców i zachęcających do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Sezon wakacyjny rozpoczęliśmy 27 czerwca wspólnym powitaniem lata w Matyldowie. Bardzo się cieszę również z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich, Kochareczki z gminy Rybno, które organizuje nowy cykl spotkań pod nazwą Rybnowska Siesta pod Gwiazdami. Kolejny odbędzie się już najbliższą sobotę, 25 lipca. Rozpoczęcie o godzinie 19 na terenie OSP Cypriany. To jednak dopiero początek. W wakacyjnym kalendarzu znajdą się również festyn odpustowy, rajd rowerowy, spływ kajakowy, zawody strzeleckie oraz wiele innych wydarzeń przygotowanych przez gminę Rybno, na które bardzo serdecznie zapraszam.
9: Zapraszał wójt Damian Jaworski.
0: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Benzyna kosztuje już średnio 7,30 zł, a olej napędowy 7,64 zł. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Przez wciąż napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl.
16: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
11: Tylko Autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie. Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa i to pomimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio jest głośno, ale też to kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów.
17: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
11: Przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. By dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba było zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin nie monitoruje sytuacji seniorów.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: 6 po 16 i no mercy w waszych głośnikach. Łukasz Matusiak, witam ponownie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: kocham, czyli Cleo. 22 minuty po godzinie 16, a to z kolei jest coś dla tych, którzy kochają te taneczne rytmy, bo przypominamy, że przecież już jutro druga odsłona festiwalu Disco Bzura.
1: W najbliższą sobotę, 25 lipca, w godzinach od 14 do 23, organizatorzy wydarzenia, to jest burmistrz miasta Sochaczew i Radio Sochaczew, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości na Disco Festiwal Bzura 2026. W programie zespół Playboys, godzina 16, zespół Dave, godzina 17.30, Chadomen, godzina 19, Miły Pan, 20.30 i na zakończenie o 22.00 zespół Spontan. Organizatorzy zadbali również o atrakcje poza sceną w rejonie ulicy Podzamczej i bulwarów miejskich. Powstanie rozbudowana strefa gastronomiczna z kuchnią polską, burgerami, kręconymi ziemniakami, lodami i wieloma innymi przysmakami. Najmłodsi będą mogli skorzystać z wesołego miasteczka, a swoją działalność zaprezentują także partnerzy wydarzenia oraz lokalne organizacje pozarządowe. Bądźcie z nami w najbliższą sobotę 25 lipca od godziny 14 do 23.
0: A te szczegóły miała dla Was Agata Kalińska z Urzędu Miasta.
2: Radio Sochaczew. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Gdzie kłopotliwie o tej porze, bo to 18 minut przed 17. No to na przykład na rondzie przy Szelu, tu na 50 i tych aut jadących od strony Bielic mamy zdecydowanie więcej, więc tu będzie trzeba chwilę zaczekać, ale też dojeżdżając do ronda w Kuznocinie z jednej czy z drugiej strony na 50, także ten ruch jest wzmożony, ale to również te kłopoty na 92, czyli powroty ze stolicy, ale też i A2, bardzo podobnie tu też na wysokości Brwinowa czy wcześniej Pruszkowa, będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Węzeł Wiskitki także może sprawiać problemy jeszcze o tej porze, ale samo miasto, tu zerknijmy, jak to właśnie wygląda, na przykład na 600-lecia, no to też mniej więcej na wysokości Pokoju. Tu chwilę będzie trzeba zaczekać, czy przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego i Warszawską, ale Warszawska to też 1 Maja i Żeromskiego w jednym i drugim kierunku, czy Traugutta i sama Traugutta, tutaj od Słowackiego już jadąc mniej więcej na tej wysokości zagęszczenie większe, z drugiej strony Staszica, no i Łowicka, Gawłowska i Płocka, czyli przejazd przez most o tej porze utrudniony. No i podobnie też patrząc na to, co w Chodakowie, Młynarska i Chopina, tu także tych samochodów na skrzyżowaniu zdecydowanie więcej. To szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
5: Na zegarach jest już 17.
6: Za chwilę były premier o grupie intrygantów w PiSie. Potem eksperci o aktualnej pogodzie. Wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. Będzie też miejska mapa drzew w Bielsku-Białej. Marcin Krzamiński. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z PiSu, a razem z nim grupa polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stron Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
7: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
6: Morawiecki unika odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje spotkanie z ekspertami i sympatykami. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, w większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Układ atmosferyczny z północy utrzymuje nad Polską temperatury oscylujące wokół 20 stopni i przynosi raczej deszczową aurę. Zdaniem klimatologów taka pogoda mieści się jednak w wieloletniej normie. Obecna temperatura jest normalna dla naszej części świata i ratuje nas przed anomaliami, które nawiedzają kraje zachodniej Europy, twierdzi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
8: Gdy się zastanowimy nad tym, co te fale upałów po sobie zostawiły w tych krajach, to oprócz tych nadmiarowych zgonów, to pamiętajmy, że takie okresy, kiedy jest bardzo gorąco, bezdeszczowo, pozostawiają też piętno na bilansie wodnym. Te ostatnie dni i rozczarowująca dla turystów pogoda, one były pozytywne, one zbudowały w pewnym sensie odporność.
6: Przez utrzymującą się w Europie Zachodniej falę upałów zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal wynajmowała Ukrainka. 37-latek odpowie za zniszczenie mienia i publiczne znieważenie obywatelki Ukrainy, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
9: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
6: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej dwukrotnie. Sprawca nie trafi do aresztu, dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. W Bielsku-Białej powstanie miejska mapa drzew. Będzie to cyfrowe narzędzie do zarządzania zielenią miejską. Zinwentaryzowane zostaną wszystkie drzewa w mieście. Mapa będzie gotowa za kilkanaście miesięcy.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
11: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
12: Bartek Staniaszek, czas na sport. Znamy datę otwarcia kompleksu sportowego przy Warszawskiej 80.
13: Słuchacze Radia Sochaczew będą mogli to usłyszeć jako pierwsi i zaprosimy wspólnie na otwarcie stadionu. To będzie bardzo, bardzo ważny moment, nie tylko dlatego, że pokażemy pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o obieg przy ulicy Warszawskiej. To będzie 19 września, godzina 15, ale to też będzie ważny moment, ponieważ zagramy charytatywnie. To będzie mecz charytatywny. Formuła była świetna w zeszłym roku. Ekipa burmistrza kontra Orkan. Będziemy wspierali dzieci państwa Tarasów w ciężkiej walce z nieuleczalną chorobą.
12: Tłumaczył w magazynie sportowym Radia Sochaczew burmistrz Daniel Janiak. Sportowy Sochaczew to inwestycja, która nie byłaby możliwa bez dotacji zewnętrznej, czyli pieniędzy z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i wsparcia Ministerstwa Sportu.
13: Takie samorządy jak Sochaczew, muszę państwu powiedzieć, że raczej miałyby ciężko zrealizować tak potężne inwestycje. Sportowy Sochaczew projekt za 35 milionów i to nie sposób zatrzymać się przy pośle Macieju Majeckim, podziękować, bo to bardzo ważne środki, duże środki. Niedługo będziemy otwierali te inwestycje. Cieszę się, że zrealizujemy i będziemy finalizowali te dwa stadiony, zarówno przy ulicy Warszawskiej, jak i przy ulicy Chopina. Samorząd, który porwałby się sam na taką inwestycję blisko 36-milionową, to na pewno skończyłby albo emisją obligacji i zadłużaniem miasta, i też nie wszyscy muszą kochać sport i to zrozumieją.
12: Dodał burmistrz Daniel Janiak. Rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Burmistrz miasta Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, UKS Mosir, Basket Sochaczew zapraszają na kolejną edycję turnieju koszykówki 2x2 Duo Basket pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Mecze 2x2 na jeden kosz, gramy równolegle na dwóch boiskach, do zdobycia jeden punkt i dwa zza linii trójek. W sobotę 1 sierpnia o 9 turniej do lat 15, w niedzielę 2 sierpnia od 9 turniej w kategoriach kobiet i open. Warto się zapisywać, są limity zgłoszeń. Zapraszamy także na jutrzejszą uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nagrobka pierwszego prezesa Bzury Chodaków.
14: Klub sportowy Bzura Chodaków ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców, sympatyków klubu sportowego Bzura na uroczyste poświęcenie nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa klubu sportowego Bzura Chodaków, świętej pamięci Stanisława Poznańskiego. Uroczystość odbędzie się 25 lipca o godzinie 9.30 na cmentarzu parafialnym w Trojanowie.
12: Zaprasza Piotr Tymorek, prezes Bzury Chodaków. W środę w Błoniu na rynku rozpoczął się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Raid Erm z grupy Energus Cyclic Team został zwycięzcą inauguracyjnego odcinka. Na drugim miejscu finiszował w środę Michał Pomorski z ATT Investments. Na sam początek organizatorzy przygotowali dla zawodników etap o długości blisko 152 km w Błonie-Leszno. Dziś kolarze jechali przez teren gminy Teresin. Zakończenie wyścigu dookoła Mazowsza tradycyjnie jutro w Kozienicach.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
11: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
5: Fool's Garden i Lemon Tree. Tak zaczynamy tę godzinę na 94,9. To letnie granie. Bledka i jej nowość Tańcze, Basing Element to You, a także Lady Gaga i Dead Dance. Tak to właśnie będzie grało w waszych głośnikach. Łukasz Matusiak, witam ponownie. Zapraszam.

co lokalnie, co na naszym podwórku. O czym warto przypomnieć, to o tym, że będzie kolejna okazja, by pomóc, bo jak czytam na tusochaczew.pl, miasto Sochaczew i gmina Nowa Sucha dołączają do charytatywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz rehabilitacji Antoniego Wysockiego. No właśnie, będzie można wspomóc Antosia. Ta akcja odbędzie się od 27 lipca do 5

0: sierpnia, a mieszkańcy będą mogli nie tylko pozbyć się niepotrzebnych elektroodpadów, ale przede wszystkim wesprzeć leczenie i rehabilitację chłopca, tak właśnie można przeczytać na portalu. No i tu są dwa punkty zbiórki, które będą dla Was dostępne. To Zakład Gospodarki Komunalnej przy 600-lecia 90 w Sochaczewie, a także Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha 58, a to dokładny adres. I w ten sposób będzie można właśnie Antosia Wysockiego wspomóc w jego walce z chorobą. Jak wejdziecie na tusochaczew.pl, to tam już znajdziecie więcej szczegółów w tym temacie.
1: Reklama. Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
2: Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: co wakacyjnie na 94,9. Oprócz tego, że gramy dla Was jeszcze więcej słonecznej muzyki, to na pewno te nasze punkty programu, które pojawiły się na lato, i jednym z nich jest audycja. Kiedyś to było i trochę sobie powspominamy, i to już za moment. Warto zostać z Radiem Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
10: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
11: Kolejni goście w audycji Kiedyś to było. Tym razem w studiu Radia Sochaczew są członkowie sochaczewskiej grupy odkrywców historii i to są Karol Mistrzak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Daniel Wylot, dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam wszystkich.
11: I Krzysztof Kwiatkowski,
12: dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Myślę, że wy jako odkrywcy historii no jesteście bardzo pożądanymi osobami w tej audycji, bo wy wiecie, jak to kiedyś było, bo jednak się interesujecie tą historią, tak prawie, że pewnie zawodowo. I teraz pytanie, skąd się wzięła ta pasja do historii, do odkrywania tej historii?
12: Może ja zacznę, no u mnie od dzieciństwa się zaczęło, chyba prawdopodobnie do od zarzędzia oglądaniu Czterech Pancernych oraz filmu Ogniem i Mieczem. Wiem, że to tak trochę historycznie nie do końca, ale no tego bakcyla złapałem, a później już jak człowiek się dowiedział czymś takim jak wykrywasz metali, to już ruszyło, tak? Także zajmuję się tym dość długo, około 10 lat.
11: A wy się tym zajmujecie zawodowo konkretnie?
12: Nie, to jest hobby, to jest hobby. To jest hobby. Pracy dodatkowo. Z tego się raczej nie wyżyje, mało kto, także...
14: Taka typowa pasja, powiedziałbym, że raczej zawodowo to chyba...
12: To tylko chyba kilka osób w Polsce się tym zajmuje.
11: Ciężko.
12: Zawodowo. Tak, raczej dodatkowo.
11: No dobrze, no to przykładowo, wy wychodzicie, jest weekend, wychodzicie sobie hobbystycznie poszukać czegoś. Które obszary Sochaczewa są takie, i okolic, gmin ościennych są takie najbardziej bogate w takie skupiskach historycznych rzeczy?
12: Myślę, że u nas na przykład Góra Zamkowa, tak? Zamek Książąt Mazowieckich. Obszary Bzury z reguły, no kiedyś osadnictwo głównie znajdowało się przy rzekach, żeby było dostęp do wody, tak? A reszta to już chyba losowo wybrane miejsca. No.
13: Ja może dodam, że na wstępie, zanim szukamy, to jeśli szukamy zabytków, no to musimy mieć pozwolenie z urzędu, z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków i dopiero po uzyskaniu zgód i zarządcy terenu i z urzędu dopiero robimy takie akcje pod kątem zabytków.
14: No i potem się okazuje, że no może tak być, że napracujemy się przy dokumentacji, robimy jakieś tam kwerendy, sprawdzamy, wychodzimy w ten teren, który już teoretycznie powinien zaowocować jakimiś znaleziskami. Okazuje się, że no niestety trzeba szukać dalej.
11: Robicie jakiś research konkretny, w dokumentacjach patrzycie, coś w tym stylu?
14: Mamy dużo takich zgłoszeń od ludzi, że ktoś tam coś słyszał, że gdzieś coś jest schowane, coś zakopane, trzeba by było podjechać, coś sprawdzić. No i nieraz jest tak, że faktycznie jedziemy, sprawdzamy. 99% przypadków niestety jest takich, że jest to po prostu klops i trzeba szukać dalej i wytrwale dążyć do celu.
13: Trudność też jest taka, że no działamy w takich latach, że już nie ma tych bezpośrednich świadków, chociażby II wojny, to już są tylko osoby, które najczęściej z drugiej ręki mają przekazy. No i to też jest utrudnienie, bo już nie możemy słuchać tych bezpośrednich, naocznych świadków. Także to też jest...
12: Ktoś tam mógł coś przekręcić, także też... No ale próbujemy, nie poddajemy się.
11: No i bardzo dobrze, i na tym to polega. A jakie wydarzenie historyczne odcisnęło takie największe piętno na regionie?
13: To tak jak wiadomo ogólnie, tu miała miejsce na tych terenach końcówka największej bitwy września, czyli bitwy nad Bzurą. No i tutaj najwięcej jest takich terenów, miejscowości, które były dotknięte przez tą bitwę, bo to duże masy wojska się przemieszczały, były walki, bombardowania, także cały teren powiatu sochaczewskiego, no to są jeszcze ślady wszędzie tych walk.
11: A gdzie są te ślady? takie naoczne. Możemy jeszcze zobaczyć. Słuchacze wie? Gdzie na przykład?
12: Na każdym podwórku, choć w ziemi, tak? Aha. Możemy znaleźć, no, nie wybuchy, no, łuski, to jest tego, to jest wszędzie.
13: Najwięcej jest tak, odłamków łusek, takich śladów, no, zwykłych walk, takiej broni, którą dysponował taki zwykły szary żołnierz, tak?
11: A jeśli przykładowo ktoś znajdzie taki niewybuch, to co trzeba zrobić?
12: Trzeba dzwonić na policję. Oni wtedy zabezpieczają znalezisko, dzwonią po saperów, no i określają, czy to jest tak, niewybuch. Proszę się nie bać, proszę dzwonić, nic za to nie grozi. To jest bardzo niebezpieczne, a jest tego naprawdę bardzo dużo w ziemi.
11: No dobra, ale tak na serio, taki niewybuch faktycznie może wybuchnąć po 80 latach
12: tak,
11: ziemi?
12: Niektóre rodzaje, tak, tak. Niektóre mają tam samo...
14: Na pewno nie jest to bezpieczne i lepiej to zgłosić, tak, niż to
12: ruszać,
14: pozostawić.
12: Nic się tego nie wozić, od razu dzwonić na 112 i przyjedzie policja, sprawdzi, wtedy wzywają saperów, oni to zabierają na poligon i w większości wysadzają.
11: A wy znaleźliście jakąś broń kiedyś?
12: Dużo tego.
11: Jakie takie najciekawsze?
13: Znaczy tak jeszcze, ja bym dodał, że często też znajdujemy jakby wtórne takie znaleziska, co ktoś kiedyś się bał zgłosić, czy z jakichś powodów nie zgłosił, no i widzimy,
11: zakopał
13: że...
11: Zakopał dalej.
13: Tak, tak.
14: Albo praktycznie broni. Nie zakopał i w zasadzie tam przysypał, powiedzmy. Przysypał i zostało to porzucone, więc no jest to dość niebezpieczne, bo na przykład jeżeli coś takiego leży na polu, to rolnik jadąc tak. maszyną może po prostu to zawazić może dojść do eksplozji, tak? I wtedy będzie trochę...
11: A najczęściej co znajdujecie?
12: Głównie chyba amunicja, łuski, tak? Łuski, amunicja,
13: łuski, pociski, odłamki.
12: Odłamki, masę śmieci po prostu, no bo tego to jest najwięcej, tak?
13: Rzadko mam jakieś takie większe znaleziska w sensie takim gabarytowym, dlatego że na tym terenie eksploratorzy działają od wczesnych lat 80. albo i wcześniej i teren wszędzie, gdzie działamy, no to już były poszukiwania robione, także my tylko jakby, no...
12: To kończymy
13: raczej sprzątać. Drobniejsze albo no nieliczne większe rzeczy znajdujemy, także to jest też takie utrudnienie, że mamy już teren, gdzie już był na niektórych obszarach już były dziesiątki razy poszukiwania.
11: A najbardziej lubicie tereny? Któreś lubicie mniej, bardziej?
12: Ja to pola raczej, pola.
11: Pola.
12: Pole głównie, tak.
11: Rozumiem, ja słyszałem, że takie najbardziej bogate właśnie w takie rzeczy to są tereny Iłów, Młodzieszyn, Brochów.
13: No to prawda? Gdzie stare były osady, tak? I miejscowości stare z długą historią, no to tam ludzie tak byli.
14: O wrzesień to na pewno przeprawa na Witkowicach, to jest tak, takie tak, pole, tak, mamy tak, tam tak. takie pole, w którym no, jeździmy tam w zasadzie kilka razy w roku tak, i zawsze coś się znajduje ciekawego.
12: Tam się bardzo dużo działo, także...
11: Mnie kiedyś szczerze tak wujek zabrał, oczywiście tak hobbystycznie.
12: Wiadomo.
11: No i znaleźliśmy tam kilka łusek, podkowe też od konia, więc no... I też tak przeszliśmy 20 minut i wszędzie coś było.
12: Można bakcyla złapać.
14: Nie? Tak, tak, to właśnie tak, na tym to polega, że jak z kimś się pojedzie albo gdzieś się coś zobaczy, chciałoby się poszukać, trochę tam coś kopnąć, a ciekawe co to będzie,
11: no właśnie,
14: albo co oni tam znajdują, jest. Takie mają wielkie te torby, a ten pezak taki ciężki.
12: Same skarby się znajduje, ten mit taki panuje, że to człowiek wyjdzie od razu.
11: Wy podobnie jesteście poszukiwaczami skarbów.
12: Tak, tak, jak się worek śmieci z pola zbierze, to nikt nie widzi.
14: Tak, poszukiwacze kapsli.
12: Poszukiwacze kapsli złomu.
11: Dobrze. A jakaś ciekawa historia, legenda. Pewnie sztandar, no nie?
13: No to chyba takie najsłynniejsze znalezisko, tak. No to sztandar niewątpliwie, ale to nie tylko samo znalezisko, ale też no staraliśmy się ustalić tak losy, kto go zakopał, jakie były okoliczności. To nam się udało sporo faktów ustalić. Mamy kontakt też z rodziną tych braci, którzy zakopali. Też dostaliśmy trochę informacji. Nawet ostatnio prowadziliśmy kwerendę wspólnie z rodziną braci Popielarków. Udało się jeszcze znaleźć dodatkowe takie zdjęcia ich przedwojenne. Także to będziemy publikowali na naszym profilu Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii. Także warto tam zaglądać też.
11: A jeśli wy już znaleźliście ten sztandar, to ustalacie pewne rzeczy. Ustalacie cały czas. Wy tak jakby już skończyliście konkretnie całkowicie tą historię, czy jednak cały czas coś się tam jednak nowego pojawia?
14: Dopóki sztandar nie będzie zrestaurowany, ta historia trwa cały czas i staramy się jakby no wpłynąć na czas realizacji. Robimy wszystko, co możemy, żeby to doszło do skutku.
11: A jakaś ciekawostka z tego sztandaru, jakaś taka ciekawa, czego mało kto wie? Macie coś takiego?
12: Może Daniel nawet wiedzie, nie?
13: Znaczy ciekawostka jest taka, no, nawet może nie dotycząca tego konkretnego, jest
11: właśnie
13: to...
11: Właśnie rodziny, ludzi z tym związanych.
12: Pracy że... popielarków, tak, historia. Bo jest w Stronie Warszawskim, tak?
13: Znaczy tak, dowiedzieliśmy się od rodziny na przykład, że rodzina tam, brat, braci popielarków, który już nie żyje, no w 80-tych latach opowiadał o tym depozycie. On był świadkiem, jak ci, bo miał 12 lat, podglądał starszych braci, którzy szykowali coś cennego w bańce i ją smołowali. On był tego świadkiem, bo to była tajemnica, oni mu nie powiedzieli co, ale on potem po latach opowiadał tutaj swojej rodzinie i mówi, że nieraz jak się spotykali, to wspominał, że szykowali coś, gdzie zakopali coś gdzieś na posesji. Także to była taka tajemnica, taka rodzinna, że coś jest ukryte, ale nikt nie wie gdzie, no bo jak wiadomo, bracia zginęli w czasie powstania. No i dopiero wszystko się tutaj jakby wyjaśniło rodzinie w momencie odnalezienia, że się zgadzało to naczynie, czyli bańka, i że była zasmułowana, czyli to, że zgodziło się to, że wujek no, nie opowiadał jakichś tam rzeczy zmyślonych, czyli wszystko się potwierdziło w faktach.
11: A wy to jak znaleźliście? W jaki sposób?
13: No my robiliśmy poszukiwania wykrywaczem metali, tak jak większość poszukiwań. No i to był akurat traf jednego z kolegi, z kolegów z ekipy.
11: Ale to było w jakimś konkretnym miejscu?
12: Taki rekonesans.
13: To jest, to był prawdopodobnie tak, skraj dawnego sadu i no, bańka nie była tak płytko, bo ona była gdzieś na tak 60 cm głębokości, pionowo zakopana. Nie było w tych latach, teraz jak szukaliśmy w to miejsce, w żaden sposób jakoś charakterystyczne, po prostu zwykła łąka. Ciężko by było tak to typować to miejsce w ciemno, że tu może coś być. Także to był no, w sumie przypadek też, taki szczęśliwy traf, że akurat nam się to udało zrobić.
11: I wy to robiliście z ekipą? Ile osób było tam?
13: No i to kilkanaście osób, ciężko teraz powiedzieć.
11: Emocje były?
13: No, były emocje i zaskoczenie duże, że się w ogóle coś takiego udało znaleźć, bo bańki czy takie wiadra, różne rzeczy zamknięte nam się zdarzają.
11: I to są zazwyczaj depozyty?
13: Nie.
11: Tak mówią w internecie.
15: To są zazwyczaj bańki z piachem. W środku.
12: Ale pół godziny,
15: zanim piach, to emocje.
12: Tak, bo nigdy nie wiadomo, co jest w środku.
13: Tak kiedyś przy gospodarstwach zakopywano po prostu śmieci metalowe, no nie było skupów chyba złomu, nie było odbioru śmieci. To jest typowa rzecz, że w czasach chociażby PRL-u były no, śmieci metalowe zakopywane w obrębie, w okolicach gospodarstwa. I to się najczęściej znajduje, takie pozostałości takich śmietników no, przydomowych.
11: No i tak to właśnie kiedyś było. Musimy tutaj postawić kropkę. Ja już bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu byli członkowie Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii. Karol Mistrzak, dziękuję.
12: Bardzo dziękuję.
11: Daniel Wylot, dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
11: I Krzysztof Kwiatkowski również, dziękuję.
15: Dziękuję bardzo.
10: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Ochłodziło się na Mazowszu także, ale dobre wiadomości mam dla wszystkich tych, którzy jednak chcą więcej gorącego lata, na pewno ciepłego lata. 21 dzisiaj, ale 24-25 stopni. Taka temperatura na Mazowszu jak najbardziej do osiągnięcia w weekend, a więc już można planować wyjazd na leżaczki. W kolejnym tygodniu będzie się nam różnie działo, ale oczywiście do prognozy długoterminowej jeszcze zajrzę.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień dobry, wieczór w piątek, na weekendu początek. Taneczne Radio Sochaczew melduje się po 18 i oczywiście zapraszam na same pozytywne brzmienia i wibracje. Edwin Senektarka z tej strony, za konsoletą i przed mikrofonem. A najlepszego dzisiaj dla Kingi, Krystyny, a także Krzesi, Mira. Wszystkiego, co najlepsze. No to co, za chwilę zobaczymy, co świętujemy tak właściwie. A jeżeli już jakieś przekąseczki naszykowane, to bardzo dobrze, dlatego że dzisiaj możemy zorganizować sobie zdecydowanie prywatkowy biforek. No to co? Przybijamy piątkę, drugą piątkę, razem dziesiątkę. Cześć!

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Uczucia i emocje zdecydowanie realne, odległość może kolosalna, więc i ten kontakt może być wirtualny. Przynajmniej na razie. Jeżeli ktoś doświadczył tak zwanej wirtualnej miłości i poznał kogoś przez internet, to wie, o czym mówię. Początki bywają trudne w takich relacjach, no a później przychodzi albo happy end, albo wielkie rozczarowanie. Niemniej, ja życzę wszystkim zakochanym przez internet na różnego rodzaju aplikacjach i serwisach randkowych samych dobrych wrażeń i właściwie dobrego rozwiązania wszelkich miłosnych dylematów. W Międzynarodowym Dniu Wirtualnej Miłości może warto kogoś poznać w ten sposób, jeżeli jeszcze jesteście samotni, a lubicie nowe technologie. Świat, także ten uczuciowy, stoi przed wami otworem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Rango.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook

0: Skoro było w tej godzinie o miłości, to może coś dla miłośników filmu. Matt Damon, kojarzycie na pewno tego aktora. Teraz zdecydowanie święci triumfy po występie w Odysei Christophera Nolana, a ja się ostatnio dowiedziałem, że rozważa powrót do jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych serii, to znaczy do Jasona Bourna. Jeszcze jakiś czas temu się zapierał, że to już koniec na pewno. Oczywiście studio zastanawiało się, co z tym fantem zrobić, bo miał być twardy restart serii, szukali nowego aktora, a nawet aktorki, która mogłaby przejąć tę rolę i zostać albo panem, tudzież panią Bourne. Natomiast okazuje się, że Matt Damon nie powiedział ostatniego słowa i chyba pozazdrościł swojemu starszemu koledze po fachu, czyli Tomowi Cruise'owi, który no przecież nie jedną taką dochodową, gatunkową franczyzę zrealizował. No i może się okazać, że agent bez pamięci po raz kolejny będzie szukał swojej tożsamości. Dla mnie dobra to wiadomość, dlatego że to jedna z moich ulubionych serii filmowych. Dobrze, że my znamy naszą tożsamość. Jesteśmy Radiem Sochaczew na 94,9 FM i gramy dla was jeszcze więcej muzyki, tak energetyczniej.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Wiecie, że ostatnio w Holandii były Mistrzostwa Świata w układaniu kostki Rubika, tak zwany speed cubing to się nazywa. I Polacy nie byli sobie równych, 17 medali przywieźli, w tym 11 złotych. O, proszę bardzo, no to w tym momencie, jeżeli ktoś się z kogoś będzie śmiał, mówiąc twoja stara klaszcze u Rubika, niech lepiej zastanowi się dwa razy z tym Rubikiem. Po 19 przekraczamy Rubikon naszych możliwości i zapraszam na kolejne atrakcje. No będzie coś o muzyce i tutaj bardzo blisko naszego miasta, nawet w mieście.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Ostatni tydzień trochę deszczowy, trochę pochmurny był. No i te temperatury takie dość niskie jak na lato. Jak na lipiec, koniec lipca, no ale 21 dzisiaj, 24 stopnie w sobotę, w niedzielę nawet do 25. Czy będzie powrót upałów? Niektórzy prognozują je zdecydowanie już na sierpień, natomiast w następnym tygodniu zaczniemy jeszcze delikatnie od 23-24. Mimo wszystko niech jakaś przeciwdeszczowa kurtałka albo parasol będą pod ręką.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 19 na zegarze, tak kojarzę, więc jeszcze więcej tanecznej muzyki przed nami, ale także zaproszenia na bardzo taneczne wydarzenie, które to w amfiteatrze się kroi. Za chwilę więcej, pełniej, kompletniej. Edwin Senek-Tarka, dobry wieczór.
10: Hello, this is Radio T, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next caller? Yeah.

Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Bring the action.

0: Na te disco wieści chyba wszyscy czekali. Tomek Marciniak już zaciera ręce przed jutrzejszą disco Bzurą. Pamiętajcie, że w amfiteatrze to będzie się naprawdę działo. Czadomem, ostatnią gwiazdą, która dołączyła do line-upu. A jak to w ogóle wygląda od początku? No zaczynamy od Playboysów, którzy wystąpią o 16:00. Playboys, następnie Dave Chadoman, miły pan i Spontan. Więc impreza na spontanie potrwa do późnych godzin nocnych. Oczywiście wpadajcie, 25 lipca, sobota. Widzimy się w amfiteatrze w Sochaczewie. Tomek Marciniak, niezawodny, poprowadzi całą tę imprezę, a więc disco, disco, disco Bzura.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.

0: Kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: prawdziwy ogień czeka już jutro na was w amfiteatrze na Disco Bzurze. Natomiast jak walczyć z ogniem i czy aby na pewno ogień zwalczać ogniem, czy może jednak innymi substancjami, powiedzą wam i dobrze to wiedzą strażacy. A ci młodzi strażacy mają swoje święto i to w dodatku jubileuszowe. Już 2 sierpnia spotykamy się w Nowej Suchej od 14. Wystartuje tam 5. już Dzień Młodego Strażaka. Oczywiście mile widziani jesteście wszyscy, nie tylko ci najmłodsi, ale także całymi rodzinami możecie wpaść na zawody strażackie i pozostałe animacje, które zostaną tam rozkręcone dla was i przygotowane. Czy aby na pewno będzie ogień? No myślę, że no, przede wszystkim będziemy zapobiegać rozprzestrzenianiu się czegoś niefajnego, ale impreza będzie na pełnych obrotach. 2 sierpnia w Nowej Suchej to 5. Dzień Młodego Strażaka. Więcej przeczytasz o tym na tusochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

Może nie 15 baniek, ale dwie bańki na pewno. Tyle kosztował spektakularny niegdyś ślub Michała i Marty Wiśniewskich. Ostatnio znowu huczy o nich w mediach, że są razem, że wrócili do siebie. Batalie sądowe z ostatnią żoną, że ja tak nazwę, Michała, cały czas trwają, więc tam jest jeden wielki Meksyk. Natomiast Marta Mandaryna Wiśniewska przygotowuje się także do kolejnego etapu w swojej karierze, dlatego że zawodową tancerką jest, a już jesienią weźmie udział w programie Taniec z Gwiazdami. Tymczasem wybiera się do salonów jubilerskich i błyszczy. Zachwyca w nowej biżuterii, komentując, że tak leży dość zaręczynowo. Na zaręczyny byłby dobry ten akurat pierścionek. Czyżbyśmy mieli kolejne spektakularne wydarzenie? Nie wiem, może teraz to już za 15 baniek taka bania w Polsce, bo wszystko teraz droższe. Moi drodzy, za chwilę będziemy mieli 20, więc w kolejnej godzinie także sobie trochę poplotkujemy.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
6: Bartek Staniaszek, czas na sport. Znamy datę otwarcia kompleksu sportowego przy Warszawskiej 80.
7: Słuchacze Radia Sochaczew będą mogli to usłyszeć jako pierwsi i zaprosimy wspólnie na otwarcie stadionu. To będzie bardzo, bardzo ważny moment, nie tylko dlatego, że pokażemy pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o obieg przy ulicy Warszawskiej. To będzie 19 września, godzina 15, ale to też będzie ważny moment, ponieważ zagramy charytatywnie. To będzie mecz charytatywny. Formuła była świetna w zeszłym roku. Ekipa burmistrza kontra Orkan. Będziemy wspierali dzieci państwa Tarasów w ciężkiej walce z nieuleczalną chorobą.
6: Tłumaczył w magazynie sportowym Radia Sochaczew burmistrz Daniel Janiak. Sportowy Sochaczew to inwestycja, która nie byłaby możliwa bez dotacji zewnętrznej, czyli pieniędzy z programu inwestycji strategicznych Polski Ład i wsparcia Ministerstwa Sportu.
7: Takie samorządy jak Sochaczew, muszę Państwu powiedzieć, że raczej miałyby ciężko zrealizować tak potężne inwestycje. Sportowy Sochaczew projekt za 35 milionów i to nie sposób zatrzymać się przy pośle Macieju Małeckim, podziękować, bo to bardzo ważne środki, duże środki. Niedługo będziemy otwierali te inwestycje. Cieszę się, że zrealizujemy i będziemy finalizowali te dwa stadiony, zarówno przy ulicy Warszawskiej, jak i przy ulicy Chopina. Samorząd, który porwałby się sam na taką inwestycję blisko 36-milionową, to na pewno skończyłby albo emisją obligacji i zadłużaniem miasta. I też nie wszyscy muszą kochać sport i to zrozumieją.
6: Dodał burmistrz Daniel Janiak. Rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Burmistrz miasta Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, UKS Mosir, Basket Sochaczew zapraszają na kolejną edycję turnieju koszykówki 2x2 Duo Basket pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Mecze 2x2 na jeden kosz, gramy równolegle na dwóch boiskach do zdobycia jeden punkt i dwa zza linii trójek. W sobotę 1 sierpnia o 9 turniej do lat 15, w niedzielę 2 sierpnia od 9 turniej w kategoriach kobiet i open. Warto się zapisywać, są limity zgłoszeń. Zapraszamy także na jutrzejszą uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nagrobka pierwszego prezesa Bzury Chodaków.
8: Klub sportowy Bzura Chodaków ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców, sympatyków klubu sportowego Bzura na uroczyste poświęcenie nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa klubu sportowego Bzura Chodaków świętej pamięci Stanisława Poznańskiego. Uroczystość odbędzie się 25 lipca o godzinie 9.30 na cmentarzu parafialnym w Trojanowie.
6: Zaprasza Piotr Tymorek, prezes Bzury Chodaków. W środę w Błoniu na rynku rozpoczął się 69. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dookoła Mazowsza. Raid Erm z grupy Energus Cyclic Team został zwycięzcą inauguracyjnego odcinka. Na drugim miejscu finiszował w środę Michał Pomorski z ATT Investments. Na sam początek organizatorzy przygotowali dla zawodników etap o długości blisko 152 km w Błonie-Leszno. Dziś kolarze jechali przez teren gminy Teresin. Zakończenie wyścigu dookoła Mazowsza tradycyjnie jutro w Kozienicach.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
9: Chciałbyś uciec na wczasy, na wakacje, na urlop i znaleźć sobie jakieś ciche ustronie? No to za chwilę sprawdzę, gdzie uciekają rodacy od największych wysp, kurortów, miast polskich i europejskich. Po 20 wakacyjnie i urlopowo zrobi się w naszym wieczornym programie. Edwin Senektarka, dobry wieczór raz jeszcze.

0: co kraj, to obyczaj. No niekoniecznie tutaj mógłbym powiedzieć, co PESEL, to zupełnie inne przyzwyczajenia. Młodzi turyści cały czas chcą gwaru, cały czas chcą Bałtyku i cały czas chcą największych kurortów. Tak jest, tacy w wieku od 18 do 35 lat. Ale jeżeli masz już dzieci, albo jesteś w nieco starszym wieku, jesteś seniorem, albo może chcesz po prostu aktywnie wypocząć, ale uniknąć największych tłumów, uniknąć tego całego zgiełku gwaru i zamieszania, wybierz Kaszuby. Przynajmniej tak czytam w internetowych folderkach i w polecajkach na wakacje. Szwajcaria kaszubska, takie jest, Kartuzy i tam okolice, piękne jeziora, lasy, szlaki rowerowe. To wszystko sprawia, że to fajna alternatywa dla tych, którzy szukają wakacji w stylu slow life, troszeczkę spokoju i na pewno nie stanu rzeczy człowiek na człowieku, albo cztery litery przy czterech literach. Jeden jest tylko problem. Nie wiem, czy zawsze będziesz potrafił dogadać się z Kaszubem.
1: Reklama.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Dzisiaj przed programem pojadłem sobie trochę borówek amerykańskich, a teraz czytam, że jest na nie właśnie najlepszy sezon. Więc co ja będę wam żałował? Plantatorzy także zachwycają się tymi popularnymi od lat 90. w Polsce owocami, więc ja się zawsze śmieję, że borówki jakie? Amerykańskie? Nie, polskie. Dlatego, że hodowane u nas, no między innymi odmiana Duke, która jest popularna w lipcu, natomiast Blue Crop w sierpniu. Bardzo dużo witamin, antyoksydantów, no i przede wszystkim tę mięsistość w nich czuć. Taka słodycz, jak są dojrzałe, są takie pełne, pełne wszystkiego i pełne wartości. Więc myślę, że zdecydowanie tak na surowo, tylko pamiętajcie, żeby je umyć, ewentualnie do wszelkiego rodzaju ciast, galaretek, deserów, no pyszota, pyszności na borówki. Jest sezon, więc korzystajcie z nich dosłownie garściami.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: pełnymi garściami będziemy brali za chwilę z klubowego brzmienia, to już po 21 na 94,9 FM dużo dobrego klubu na podkład. A ja na podkład sobie w tym momencie, a jeszcze sobie boróweczkę podkradnę, a co? Trzymajcie się, bawcie się dobrze, bo oczywiście jutro disco Bzura w pełni. Przypomnę, od 16 startuje impreza z Tomkiem Marciniakiem w roli prowadzącego, a wszystko rozkręci się w amfiteatrze w Sochaczewie. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj, Senek. Trzymajcie się, cześć, cześć.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: they plan.
1: After weekend.
2: Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there. Fasten your seatbelts and get ready to take off with After Weekend by DJ Promotion.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, zależnie gdzie kiedy nas słuchacie. Z tej strony Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, a to kolejny odcinek After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj numer 261 i DJ producent prosto ze Szwecji, który za moment zagra dla was godzinnego seta. Chodzi mianowicie o Keiza, którego raczej kojarzymy głównie z mocniejszym wydaniem muzyki elektronicznej. Zobaczymy, czy tym razem będzie tak samo. Zapraszam na najbliższe 60 minut, zostańcie z nami, bo jak zwykle

Zbliżamy się idealnie do połowy dzisiejszego odcinka After Weekend by DJ Promotion z numerem 261. Dla tych z was, którzy dopiero dołączyli, przypominam, że aktualnie za sterami jest Case, DJ producent prosto ze Szwecji. Jeżeli chcielibyście odsłuchać ten lub jakikolwiek inny historyczny epizod, to bez problemu poza twoją ulubioną rozgłośnią radiową znajdziecie nas także w internecie, a powiem nawet więcej, znajdziecie tam tracklisty, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł wam w pamięci i chcielibyście go dodać do swojej indywidualnej playlisty. Ja już nie przedłużam, wracamy do muzyki.

0: Borystrzyc. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

tak jak powiedziałem na początku, jakbym to przewidział, Case z mocną muzyką elektroniczną, ale również w wersji tanecznej, był z nami przez ostatnie 60 minut, a ja jako host audycji Juliusz Gryglewicz, Beat Hunter, zapraszam w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu o tej samej porze na kolejny 262 epizod. Do usłyszenia, siemanko, cześć!

Radio Sochacze. 94,9. Jeszcze więcej muzyki na lato. Amore, damo, damo, damo, młodo damo.

0: Będę pokażę ci
1: rarę. Damo, młoda damo. Ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo, młoda damo.

0: la-la.
1: Oh, baby.
0: It's the summer night. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
0: 94,9 FM.
3: A ja lubię cię jak lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Yeah.